0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.

Servus, guten Morgen, Tag, Sante, Słońce, zawsze jest gdzieś. Czasem czuję też przez sen, dobrze jest.

przed obudzeniem, moja babcia mi się śniła. Jak się obudziłem, to miałem taką nieprzypartą ochotę zadzwonić do niej, spytać, co u niej. Więc dzwonię. No i odbiera babcia i mówi, kto tam? A mówię, babciu, to ja. Cześć, chciałem spytać, co u ciebie. A coś się stało? Mówię, nie, babciu, nic się nie stało. Mówię, tak dzwonię, no bo śniłaś mi się, bo że...

0: Basia Krzyżostaniak odwiedziła już nasze studio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Czy było wczoraj tankowane paliwo?
1: Nie, wczoraj nie. Było w weekend tankowane, kiedy jeszcze były promocje.
0: Czyli jeszcze zawczasu, przed kolejkami wszystkimi, bo wczoraj to faktycznie ludzie, no, stali w tych kolejkach, jakby nie wiadomo.

0: A śniadanie było zjedzone?
1: Nie.
0: Tak coś czułem. Ciężko przed tą piątą jeszcze. Ty wiem, że przed piątą stajesz, to już w ogóle ciężko.
1: Ciężko.
0: Coś usunąć czasami. Nie, ja też tak mam, że ja dopiero tutaj jak usiądę, to gdzieś tam na którejś piosence sobie coś tam jeszcze wszamię. No właśnie, ale wiem, że chyba faktycznie jeśli chodzi o dzieci, to no one powinny jeść te śniadania, to jest dla nich ważne. Ale jeśli chodzi o dorosłych, to niekoniecznie jest to konieczne. O, w ten sposób, z tego co wiem. Ale psychodietetyka to nie jest temat, nad którym jesteśmy pewnie specjalistami i też dość ciężki.
1: Chociaż muszę powiedzieć, że jak byłam dzieckiem, chodziłam do szkoły, to mama zawsze mi powtarzała, żebym nie wychodziła
0: głodna,
1: bez śniadania i nadal mi to mówi, żebym do pracy nie wychodziła bez śniadania, no ale 4:30 to...
0: Ciężko, nie?
1: Ciężko.
0: No właśnie. Środa dzisiaj. My się widzimy z Basią za pół godziny. Tam serwis komunikacyjny, a dzisiaj jeszcze przypomnę, że jest środa. Dzisiaj teraz przypominam. Drugi dzień września. Stefan, Julian i Wilhelm obchodzą imieniny. Najlepszego życzymy. Dzień dużego rozmiaru oraz Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Takie święta obchodzimy.

Przeprowadzone przez Krajową Administrację Skarbową przynoszą coraz lepsze efekty. W 2025 roku znacząco wzrosła liczba wykrytych nieprawidłowości. Więcej było też mandatów. No właśnie, ta liczba mandatów nałożonych przez Krajową Administrację Skarbową wzrosła o 46%. Nie oznacza to jednak, jak zastrzegają eksperci, że co drugi kontrolowany taksówkarz, kierowca autokaru lub przedsiębiorca z branży motoryzacyjnej dopuszcza się poważnych oszustw podatkowych. Statystyki dotyczą bowiem efektów nabycia sprawdzającego, a ona ma weryfikować prawidłowość sprzedaży. Więcej o tym również na stronie drugiej Dziennika Gazety Prawnej. Ja czytam jeszcze o serii sabotażu w Polsce i Niemczech. Tylko w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin na terenie Polski doszło do kilku groźnych i tajemniczych incydentów, z których część już zakwalifikowano jako działania sabotażowe i terrorystyczne. No, mowa tutaj o podpaleniu jednej z firm elektronicznych. No i nasi zachodni sąsiedzi również takie sabotaże czy akty terrorystyczne właśnie ich spotkały w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. Więcej o tym na trzeciej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Ja czytam dalej. Wojny i pogoda dyktują ceny zbóż. Żywność może podrożeć, a szczególnie pszenica. Ona o 21% wzrosła. Najbardziej jeszcze kolejnym zbożem jest kukurydza, później cukier, ryż, soja, rzepak, olej palmowy i olej sojowy. To kolejno właśnie. Więcej o tym na stronie piątej. Na koniec jeszcze prasa lokalna, czyli Głos Wielkopolski. Na jedynce czytam o tym, że konserwator się na to nie godzi. Samowola w miejscu po secesyjnej kamienicy. Krystian Ufa pisze właśnie o kamienicy poznańskiej. Miejski konserwator zabytków mówi nie. Nie będzie zgody na użycie terenu po poznańskiej secesyjnej kamienicy jako parkingu. Problem w tym, że ten już powstał. Na posesji pojawił się parkometr oraz cennik. No to faktycznie nie zdążyli. Działka po kamienicy znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków jako zespół urbanistyczno-architektoniczny kolebki miasta, czyli najstarszych dzielnic. Kolejna przepychanka między miastem a właścicielem ma zmienić się w postępowanie administracyjne, zapowiada powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Więcej o tym na stronie trzeciej Głosu Wielkopolskiego. Również o tym, że ceny paliw wyżej, tanio już było i długo tanio nie będzie, oraz o nowym roku szkolnym. On bez telefonów w podstawówkach i przedszkolach. Więcej u nas o tym na antenie po 9.05. I to wszystko, jeśli chodzi o przegląd porannej prasy. 7:14 na zegarach.

0: trwającym remoncie na węźle Poznań Komorniki. Tam na odcinku prowadzącym w kierunku ulicy Daimlera też tworzą się korki. Przypominamy, że od poniedziałku obowiązuje również nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Estkowskiego i Chwaliszewo. ZDM prosi o zwracanie uwagi na znaki. Czas na komunikację miejską. Od poniedziałku w transporcie publicznym wrócił zasadniczy rozkład jazdy. To oznacza m.in. częstsze kursy na liniach tramwajowych i autobusowych. Szczegółowe informacje i rozkłady znajdziecie na stronie Zarządu Transportu Miejskiego. A jeśli macie dla nas więcej informacji o tym, co dzieje się na poznańskich ulicach, dzwońcie 61 875 0213.
1: Radio Afera. Rokowo

przez lata dzielił szatni Manchesteru City. Rodriego, o, w ten sposób dokładnie, Cancelo i Erika Garcia, również Brazylijczyk, reprezentował Manchester City od stycznia 2017 roku do lata 2022 roku. W tym czasie spotkał się właśnie z tymi piłkarzami, z którymi obecnie będzie grał w Barcelonie. To tyle, jeśli chodzi o piłkę nożną, a jeśli chodzi o tenis, no to wczoraj mieliśmy obejrzeć mecz i Magdy Linet, i Magdaleny Fręk, ale niestety nie doczekaliśmy się zakończenia obu tych meczy. Magda Linet grała z Franceską Jones. Ten mecz zakończył się na razie. Został wstrzymany wczoraj z powodów deszczu. 6-4 wygrywa właśnie reprezentantka Wielkiej Brytanii. A jeśli chodzi o Magdalenę Fręk z Iwą Jowicz, no to jest remis 4-4. No i dzisiaj te mecze mają być wznowione. Zarówno spotkanie Linet, jak i Fręk właśnie może być wznowione najwcześniej o godzinie 20 polskiego czasu, ponieważ przed ich meczami zaplanowano po dwa inne pojedynki. No niestety ten deszcz przeszkadza jeszcze na US Open. Miejmy nadzieję, że jednak nie będzie przeszkadzał już dzisiaj. No i trzymamy kciuki również za Fręk, jak i za Linet. Trzymamy kciuki jak najbardziej. Kibicujemy. 7:53 na zegarach. To tyle, jeśli chodzi o świat sportu.

0: drugie.
1: Tak, bardziej to drugie. Nie zawsze te sny są też pozytywne, ale pamiętam, jak byłam dzieckiem, jak mi się śniło dosyć często, że do naszej piwnicy złodzieje przyszli i ja biegnę do rodziców im powiedzieć.
0: Słuchaj, tak się uśmiechnęłaś. Myślę, że jednak coś pozytywnego będzie. Ale rozumiem, rozumiem też takie sny. No, słuchaj, życzę ci, żeby śniły ci się jednak te pozytywne rzeczy. Ale to jeszcze trochę pracy jest, dopiero później możesz spać i śnić, dobra?
1: Dobrze, jeszcze tu chwilę zostanę. Nie no, pozytywne też są, ale to pierwszy, który mi przyszedł do głowy.
0: Rozumiem. No dobrze, 8:57 to czas, kiedy widzimy się ponownie z Basią. Dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia. Dzisiaj mamy środę. Słuchajcie, drugi dzień września. Stefan, Julian i Wilhelm obchodzą imieniny ze świąt. To dzień dużego rozmiaru oraz Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. No i przysłowia mamy dwa dzisiaj. Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. No i drugie.

Kaskim to, ona przychodzi do nas z płytą tygodnia. Jest to wokalistka i songwriterka debiutująca, a jej płyta to epka, pięcioutworowy utwór, który nazywa się Między Słowami. No i między tymi słowami znaleźliśmy się właśnie, możemy doszukiwać się znaczeń tych prawdziwych, konkretnych znaczeń utworów, no bo właśnie tam całe sedno jest przekazane. Myślę, że też właśnie Husky chce nam to przekazać. My na, no już nie początek, ale na start chcemy właśnie wam zagrać taki numer o tym

Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo.

0: Kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Cześć, wrzesień dopiero się rozkręca, a ty już nie musisz martwić się o pomysły na dziś. 2 września przynosi kolejną porcję wydarzeń, na które warto się wybrać. I ja, Karolina Duchiewicz, zaraz sprawdzę, co tym razem wpadło do kalendarza.
0: Przynęta kulturalna.
2: Nie ma nic bardziej wzruszającego niż film o psach. Masz ochotę na kino, ale trochę bardziej pod gwiazdami niż pod sufitem? Dzisiaj czeka cię kino plenerowe na tarasie, a na ekranie Mój przyjaciel Hachiko. Historia psa, który udowadnia, że lojalność może być naprawdę wzruszająca. To jeden z tych filmów, na których możesz przyjść dla seansu, a wyjść z lekką potrzebą przytulenia każdego napotkanego psa. Przygotuj chusteczki, bo wieczór może być piękny, ale łezka może się zakręcić. Na tarasie godzina 20. A może coś bardziej sentymentalnego? Sanatorium miało być spokojne, ale los najwyraźniej miał inny rozkład jazdy. Emerytowany konduktor podczas podróży trafia na legendarny pociąg Czerwona Ruta, dokładnie ten, w który przed laty zaczynał swoją kolejarską karierę. Zamiast nudnego wyjazdu dostaje więc spotkania z dawnymi znajomymi, nowe przygody i porcje wspomnień. Brzmi ciekawie? Pociąg Czerwona Ruta to romantyczna historia z ukraińską muzyką i kulturą w tle, a przy okazji filmowa podróż przez ważne rocznice związane z legendarną Czerwoną Rutą. Kino Rialto, godzina 19.
1: Radio Afera.

Przenosimy się do innego kontynentu, a dokładniej do Nowej Zelandii. Tam udało się ocalić kakapo, zagrożony gatunek najdorodniejszych papug na świecie. A dlaczego najdorodniejsze one są? Ponieważ są największymi papugami na świecie. Osiągnęły w tym roku liczbę 325 osobników, a jest to najlepszy wynik pod

0: Natomiast na lądzie, kiedy pozostałą część roku, ta skóra przybiera taką suchą strukturę.
1: Ale to jest traszka zwyczajna, a w Polsce mamy jeszcze trzy różne gatunki, tak? Trzy?
0: Tak, tak.
1: A jaką
0: znaczy trzy. Oprócz traszki zwyczajnej są jeszcze trzy gatunki, także jeszcze jest traszka grzebieniasta, kiedyś też nazywana traszką czarną, natomiast już w Karpatach mamy taki endemit karpacki, traszkę karpacką i ona jest bardzo blisko spokrewniona z naszą traszką zwyczajną, do tego stopnia, że właśnie tam w Bieszczadach są normalnie strefy takiej hybrydyzacji, gdzie one się ze sobą krzyżują. Tamta traszka to jest Lysotryton montandoni, czyli właśnie traszka karpacka, która jest taka w sumie wyjątkowa dla naszych Karpatów.
1: Ale w Poznaniu one mają swoje specjalne miejsce, mają użytek ekologiczny traszki ratajskiej. Tam mamy kogo możemy spotkać?
0: No to jest ewenement, myślę, że na skalę kraju, żeby na środku 100-tysięcznego osiedla mieszkaniowego z wielkiej płyty pozostała taka enklawa, która właśnie stanowi dom dla traszek. Natomiast właśnie traszka zwyczajna jest tym paradoksem takim, że ona w sytuacji, kiedy zapewnimy im takie niezbędne minimum, to w tym takim środowisku zdominowanym bardzo mocno przez człowieka jest w stanie stworzyć takie czasami zaskakująco duże populacje i to są gatunki synantropijne. I traszka zwyczajna właśnie ma taką tendencję, mogłaby być tym gatunkiem synantropijnym, gdyby wokół nas było więcej wody, gdyby tej wody takiej drobnej, po prostu gdyby ona nie była skanalizowywana i tak dalej. Także też w sumie te adaptacje do zmian klimatu, które w miastach w tej chwili zachodzą, czyli jakieś ogrody wodne, to właśnie zachowywanie tej wody na powierzchni, no może być coś, co traszkom pomoże. No ale te traszki, one no niestety nie tylko wody potrzebują, bo potrzebują też siedlisk lądowych. I to tak naprawdę ten szczęśliwy traf, który dał im szansę przetrwać na traszkach ratajskich, to jest właśnie to, że te zbiorniczki, one są w takiej dolinie, niegdyś tam płynącej rzece Piaśnicy. Ta dolina z jednej strony jest graniczy z osiedlem Lecha i z nasypem tramwajowym, z drugiej strony z osiedlem Tysiąclecia. I tak naprawdę, kiedy budowano rataje, tam po prostu było mokradło i nie za bardzo można było cokolwiek tam zrobić, więc pozostawiono to. No i finalnie jak w 77 roku osiedle Lecha już praktycznie było rozpędzone, jeżeli chodzi o budowę, to tam po prostu nic się nie działo. To miejsce przez długi, długi czas było takim nieużytkiem. Właśnie to ubocze, to zapomnienie o tym terenie spowodowało, że te płazy miały tam miejsce do tego, żeby przetrwać.
1: Bo skoro im się tak dobrze wiedzie, no to jednak nadal są gatunkiem pod ochroną. Jakie one potrzebują pomocy? Przecież pan tak mówi, że im jest tak łatwo.
0: No właśnie potrzebują tego, żebyśmy zostawili im troszkę miejsca, bo problemem jest to, że my chcemy wszystko uporządkować. Tu ma być kostka brukowa, tam się zaczyna żywopłot, dalej ma być trawniczek, jeszcze dalej ma być coś tam innego i że tak powiem, wkładamy dużo energii w to, żeby każdy element przestrzeni był w jakiś sposób dla nas zagospodarowany, a to, czego potrzebuje przyroda, to nieporządku, pozostawienia jakichś gałęzi, jakichś stert drewna i ja mówię, że tak dobrze się wiedzie tym traszkom, dobrze się wiedzie, jeżeli rzeczywiście ta przestrzeń dla nich jest pozostawiona i oprócz traszek ratajskich paradoksalnie stare zoo jest miejscem, gdzie mamy też całkiem niezłą populację i trzecia taka populacja, która też jest duża w Poznaniu, to jest populacja, która żyje w ogrodzie botanicznym. Na traszkach ratajskich pewnie ponad 2000 osobników tam żyje, także dopóki możliwy jest swobodny, taki dobry rozwój larw w wodzie, to ta rozrodczość tego gatunku jest duża. Samica składa nawet 250 jaj, no tylko te larwy muszą mieć możliwość rozwinięcia się, no i nie mogą zostać zjedzone przez właśnie inne zwierzęta. To jest czasami problem. Inne zwierzęta, których nie powinno być w niektórych miejscach.
1: No właśnie, jest to ochrona czynna i trzeba na przykład tam przeszkadzają trochę ryby i potem się je odławia. O co z tym chodzi?
0: No, znaczy generalnie to w skali całej Europy myśmy się zorientowali, my naukowcy już dość dawno, praktycy tak samo, że nie da się utrzymać płazów w naszym otoczeniu, nie otaczając ich czynną ochroną. Czynna ochrona jest wpisana dla wielu gatunków i w przypadku płazów ona się naprawdę dobrze sprawdza i w naszej populacji na traszkach ratajskich największym problemem był brak wody. Udało się tą wodę doprowadzić ze szkoły pobliskiej, z dachu, ale kiedy tej wody okazało się, że jest tak dużo, to ludzie stwierdzili, że jest oczko wodne, jest woda, no może byłoby trzeba jakąś produktywność, jakieś znaczenie nadać temu miejscu. No i właśnie no, to jest taka pułapka logiczna, że ludzie gdzieś tam przejawami takiego bambinizmu chcą albo zwierzęta gdzieś wpuszczać, żeby im było lepiej, albo zwierząt, które oni już nie chcą, też wpuszczają. Dawno temu na traszkach ratajskich skalara znaleźliśmy. Skalar, czyli taka rybka akwariowa, która no, w żaden sposób nie powinna się w takim miejscu znaleźć. Ten skalar już oczywiście nie żył, bo w tej zimnej wodzie nie miał szansy. Ale to pokazuje, że no, czasami ludzie, kiedy mają żółwia,

0: no to szukają miejsca, gdzie by go tu wypuścić, jak ten żółw jest za duży, porzucają te zwierzęta, to jest bardzo nieetyczne, ale też to jest szkodliwe dla przyrody. Natomiast na traszkach gratajskich to jacyś wędkarze, bo to na pewno byli wędkarze, wpuścili ponad 30 kg ryb. Tam złowiliśmy podczas tych działań w zakresie czynnej ochrony 70-centymetrowego karpia. Dostał się tam też z tymi rybami trzebaczek amurski, czyli gatunek taki bardzo inwazyjnej ryby, która w całej Unii Europejskiej stanowi problem. No i ten trzebaczek amurski, tak naprawdę 2 lata go zwalczaliśmy. W zeszłym roku udało się już go zupełnie wyeliminować z użytku ekologicznego poprzez spuszczanie wody i utrzymywanie zbiornika przez jakiś czas w takim stanie suchym. No natomiast to, co się stało w tym roku, to znowu ktoś ponownie wpuścił ryby i w tej chwili z zarządcą, czyli z Zarządem Zieleni Miejskiej, no szykujemy się do właśnie kolejnego wrześniowo-październikowego odłowu tych ryb. To jest też duży problem, bo to nie jest tak, że my możemy sobie w takich naturalnych ekosystemach bez żadnych konsekwencji spuścić wodę i wszystko jest fajnie. No nie jest fajnie, niestety te ryby, które w tej chwili tam są w tej wodzie, nie za bardzo mogliśmy je ruszyć wcześniej, bo w wodzie jeszcze były larwy traszek, które uciekając przed rybami chowały się na płciznach. Natomiast te ryby zjadły plankton, dalały odchody i to spowodowało, że woda znowu stała się taka nieprzezroczysta, mętna, na dnie jest pełno osadu. Rośliny zaczynają zamierać, rośliny są zjadane przez te ryby, trzcina zaczyna mocniej wyrastać, więc taka bezmyślna sytuacja, w której ktoś przychodzi z wiaderkiem, wpuszcza kilka ryb, to trwa kilka minut, no może z tym karpiem trochę więcej czasu mu to zajęło, powoduje takie skutki, które potem w takim zbiorniku wodnym widać przez bardzo długi czas.
1: Czyli podsumowując, traszki sobie poradzą, tylko jeśli nie będziemy im przeszkadzać i dokładać problemów.
0: Traszki sobie poradzą, jeśli nie będziemy im dokładać problemu, ale z drugiej strony, jeżeli będziemy uważnie obserwować tak naprawdę, czy jakieś problemy się nie pojawiają. Nie? Ta czynna ochrona, ona wymaga naprawdę takiego rozumnego podchodzenia do tej przyrody i obserwowania, co tam się dzieje. Ten monitoring przyrodniczy, który my realizujemy, tu nawet my bardziej jako grupa traszkacz, bo to jest oddolne działanie, no to właśnie on pozwala w bardzo szybki sposób reagować i że tak powiem, te zagrożenia zgłaszać, minimalizować. Natomiast na terenie Poznania tych zbiorników, w których są płazy, jest pewnie około 200-250 może. I niestety inne obiekty nie mają takiej dobrej opieki. Społeczeństwo, że tak powiem, jest bardzo mało proaktywne. Może jest w stanie zadziałać, kiedy widzi, że nie wiem, czy coś się dzieje z sarną, z zającem, jakieś pisklaki gdzieś tam padły. Natomiast jeżeli chodzi o te zwierzęta bardziej skryte, te zwierzęta, że tak powiem, mniej charyzmatyczne, to zupełnie brakuje zrozumienia i takiej empatii. A one są często nawet ważniejszymi elementami ekosystemu. I one regulują tak naprawdę funkcjonowanie tego wszystkiego, co jest naszym środowiskiem.
1: O traszkach w tym tygodniu to będzie tyle, ale za tydzień wrócimy jeszcze do płazów. Tu jest jeszcze dużo do powiedzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
1: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
3: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
4: Get yourself locked in to bump and grind.
5: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
6: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną, czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
3: Autopromocja.
7: Radio Afera 98,6 MHz.

0: ciężko, na przykład?
1: Nie, dzieci nie myślą w ten sposób.
0: A ja myślałem, widzisz. I tak z roku na rok było coraz ciężej i potem sobie człowiek uzmysławiał, że no jednak lżej to nie będzie. Ale na przykład, nie wiem, jak teraz optujesz, ale ja mam coś takiego, że cieszę się z miejsca, w którym jestem i z pracy, jaką wykonuję i że do szkoły nie trzeba już chodzić.
1: No, ma to swoje plusy, że już nie trzeba chodzić, chociaż są takie momenty, żebym wróciła, no ale praca w radiu jednak to coś nie, super.
0: To jest coś. Zapraszamy w razie czego nabór do Radia Afera już w październiku, a teraz 3 minuty do godziny 9 to serwis informacyjny.
2: Basia Krzyżostaniak, zapraszam. Rok szkolny już się rozpoczął i niektórzy uczniowie dojeżdżają do szkół rowerami. Dzięki Ministerstwu Infrastruktury 65 tysięcy z nich otrzymało w tym roku kaski rowerowe. Wśród tej grupy są też czwartoklasiści z Tarnowa Podgórnego. Kask to dla nich nagroda za zdany egzamin na kartę rowerową i sposób na przypomnienie o przepisach. Warto pamiętać, że kierujący jednośladami, zarówno tradycyjnymi, jak i elektrycznymi oraz hulajnogami, którzy nie ukończyli 16 lat, mają obowiązek używania kasków ochronnych. Już 11 września na misje medyczne do Kamerunu udadzą się poznańscy specjaliści z zakresu protetyki słuchu. W wielu regionach Afryki subsaharyjskiej dostęp do podstawowej opieki medycznej, okulistycznej i audiologicznej praktycznie nie istnieje. Brak specjalistów oraz wysokie koszty leczenia sprawiają, że wady wzroku i słuchu oznaczają tam społeczne wykluczenie, utratę szansy na edukację, a często także na pracę i godne życie. O tym, że wyjazd na misję to spełnienie marzeń, mówi Izabela Nowak, protetyk słuchu.
3: Zawód protetyki słuchu, bardzo go lubię za to, że właśnie można pomagać na co dzień ludziom. No i tutaj pomagamy na co dzień w tym miejscu, a jeszcze fajnie będzie pomóc tym, którzy tej pomocy nie mają aż tak dostępnej. Też duża radość, duża wdzięczność, że mogę brać udział w takim dużym i ważnym wydarzeniu. To spełnienie takiego mojego zawodowego marzenia.
2: Warto przypomnieć, że przy ulicy Kramarskiej 32 znajduje się Dobromat, w którym trwa zbiórka nie tylko okularów, ale również aparatów słuchowych, które zostaną przekazane potrzebującym podczas najbliższego wyjazdu.
4: Przystanek Informacja.
2: W sobotę 29 sierpnia po kilku tygodniach przerwy tramwaje wróciły do remontowanego tunelu na poznańskim Franowie. Jak czytamy na stronie e-Poznań, pasażerowie są jednak rozczarowani brudem na peronach, niedziałającymi windami i wiszącymi luźnokablami. Agnieszka Smogulecka, rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, informuje jednak, że wszystkie prace jeszcze się nie zakończyły. W ramach umowy z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu podpisane zostały umowy z firmami zewnętrznymi na wykonywanie usługi utrzymania czystości i porządku. Kompleksowe czyszczenie hal peronowych odbędzie się we wrześniu po zakończeniu wszystkich prac.
4: O zdrowiu w Radiu Afera.
2: Czas na temat niełatwy. Mowa o osobach chorych na nieswoiste zapalenie jelit. Jest to schorzenie przewlekłe, nieuleczalne, powodujące obniżenie jakości życia i wykluczenie rówieśnicze. W Polsce na chorobę NZJ choruje około 150 tysięcy osób. Co czwarty pacjent zmagający się z tą chorobą to dziecko lub nastolatek. Mówi kierownik Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu dr Tomasz Pytrus.
5: To są de facto najciężej chorzy pacjenci. Uważamy, że ta populacja pediatryczna dzieci z zapaleniami jelit ma swoją specyfikę, która przede wszystkim powoduje, że te dzieci nieco gorzej chorują, ciężej chorują. Te choroby nakładają się na okres adolescencyjny, na rozwój dziecka, hamują ten rozwój, no i też jakby ograniczają ich funkcjonowanie społeczne.
2: Obecnie medycyna nie potrafi trwale wyleczyć nieswoistych zapaleń jelit. Działania lekarzy mają jednak na celu jak najlepszą kontrolę choroby i normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. I to już wszystko, a na ostatni serwis informacyjny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: A gdyby tak zamiast dzwonka na przerwę była kura?

Środa dzisiaj, drugi dzień września. Imieniny dzisiaj obchodzi Stefan, Julian, Wilhelm, Stefania, Oliwier, Aleksander, Jakub, Zofia, Piotr, Jan, Franciszek, Czesław, Zenon, Bohdan, Eliza, Seweryn, Teodor, Walenty, Oktawian, Adelina, Dioniza, Polinary, Ingryda, Salomon, Walentyn i Antonin. Najlepszego życzymy wszystkim tym właśnie, którzy obchodzą imieniny. Z nietypowych świąt dzisiaj dzień dużego rozmiaru oraz Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. A to, co już za chwilę po kolejnym utworze, to rozmowa. Rozmowa z wielkopolskim kuratorem oświaty, doktorem Igorem Bykowskim. Porozmawiamy o tym, czy smartfony powinny całkowicie zniknąć ze szkół, co dalej z pracami domowymi, jak wygląda sytuacja kadrowa w wielkopolskich szkołach oraz o tym, z jakimi wyzwaniami mierzą się

0: bym powiedział.
1: Po pierwsze, do klas pierwszych i czwartych szkoły podstawowej wchodzi nowa podstawa programowa, związana z reformą 26 Kompas Jutra. Tak samo do wszystkich przedszkoli. Myślę sobie o każdym roczniku w przedszkolu, dlatego że w przedszkolach dotyczy to tak dzieci trzyletnich, jak i sześcioletnich. To jest pierwsza rzecz. I z tym związane jest to, że na przykład nie będzie już w klasie czwartej techniki, ale będą zajęcia praktyczno-techniczne. Przyroda będzie nie będzie miała 2 godzin, tylko będzie miała 3 godziny i będzie realizowana do końca klasy szóstej. Z tym są też związane zmiany podstaw programowych, ale też to, że na przykład na godzinie wychowawczej jest przynajmniej jedna lekcja w miesiącu poświęcona tematyce bezpieczeństwa. Tego do tej pory nie było. Wiemy, w jakim świecie żyjemy, ile mamy niebezpieczeństw dookoła i co się dzieje w zasadzie za naszą wschodnią granicą. Czyli takich 10 lekcji od klasy czwartej każdy uczeń musi mieć w ramach godziny wychowawczej. To jest zadanie wychowawcy. Kwestia telefonów komórkowych zmienia się w szkołach podstawowych i w przedszkolach. Zmienia się kwestia żywienia. Trochę rozporządzenie minister zdrowia, jeżeli chodzi o kwestię żywienia dzieci, też zmienił. Jakichś takich wielkich rewolucji, powiedzmy sobie szczerze, w tym roku nie ma, dlatego że ta reforma jest najlepiej skonsultowaną reformą systemu oświaty od lat. Tworzyli te podstawy programowe nauczyciele, nauczyciele je recenzowali. Pani minister z paniami wiceminister, z panem wiceministrem jeździli po kraju i odbywali spotkania konsultacyjne. Więc wydaje się, że tutaj nauczyciele są dobrze przygotowani. Instytut Badań Edukacyjnych opublikował szereg materiałów, tak samo Ośrodek Rozwoju Edukacji. No i nasze publiczne ośrodki doskonalenia nauczycieli, które prowadzi Urząd Marszałkowski, naprawdę są dobrze przygotowane, są gotowe na to, żeby wspierać nauczycieli w tym procesie.
0: Jeśli chodzi o te zajęcia bezpieczeństwa raz w miesiącu na godzinie wychowawczej, to jest coś, co myślę, że na pewno brakowało i coś, co warto poruszyć. Czy na obecną chwilę jest jeszcze coś takiego, co no jest albo konieczne, albo warto by było też rozwinąć w szkołach, a co jeszcze nie weszło, a może wejść w przyszłości?
1: Pomysłów mamy bardzo dużo. Proszę pamiętać, że każdy podczas tych spotkań, na przykład konsultacyjnych, mógł wyrazić no właśnie czego brakuje. I pojawiały się różne pomysły, natomiast pani minister też powiedziała, że no nie jest zwolennikiem jakiejś takiej wielkiej rewolucji, jeżeli chodzi o przedmioty. Natomiast ja mam 30, w tym roku 8 lat, do emerytury 27, w związku z czym przypuszczam, że przede mną, jak przestanę być w pewnym momencie kuratorem oświaty i wrócę do szkoły jako nauczyciel, to na pewno jeszcze nie jedna zmiana. Pytanie, jaka to będzie zmiana, jak będzie wyglądał świat. Proszę zauważyć, ten świat jest dzisiaj bardzo dynamiczny. W związku z tym szkoła stara się odpowiadać na te potrzeby, ale zawsze jest tak, że ta odpowiedź to jest odpowiedź, a nie wyprzedzenie, bo nie jesteśmy w stanie wyprzedzić tego świata.
0: Oczywiście.
1: Patrzymy na przykład na kwestie związane ze sztuczną inteligencją. Jak ja jeszcze byłem nauczycielem, no to się cały czas nim jestem na urlopie bezpłatnym, ale w momencie, w którym jeszcze uczyłem, to nie było takie powszechne. Dzisiaj to już jest coraz częstsze. Kwestia higieny cyfrowej wśród dzieci i młodzieży. Bardzo ważny temat, czy zdrowego odżywiania.
0: To niezwykle.
1: Edukacja zdrowotna staje się obowiązkowa, o tym zapomniałem powiedzieć.
0: Jak najbardziej. Do tego też wrócimy. Wspomniał pan o sztucznej inteligencji. Ona już jest codziennością. Czy mimo wszystko, mimo tego zakazu telefonów, szkoła powinna walczyć z tą sztuczną inteligencją, czy może uczyć jej mądrego korzystania? Jako narzędzia.
1: Ja myślę sobie, że dobrze byłoby dobrze i mądrze to narzędzie wykorzystać. To znaczy, że jeżeli nauczyciel usiądzie i powie, czy zada tej sztucznej inteligencji temat lekcji, wpisze cele i powie, ułóż mi 10 zadań, no to już mądrością nauczyciela, który ma wiedzę, doświadczenie i tą podbudowę metodyczną, jest to, żeby zobaczył, czy któreś z tych 10 rzeczy, które ta inteligencja mu wskazała, w ogóle się do czegoś nadaje. Jeżeli tak, a on na przykład na to nie wpadł, to po prostu może z tego skorzystać. Można zrobić naprawdę ciekawe prezentacje w tym, czy coś, co jest atrakcyjne dla dzieciaków, jakieś krótkie filmy, grafiki, notatki, tematy, które były do tej pory dosyć trudne i ciężkie, czyli na przykład stworzenie notatek, czy przekazanie tej notatki uczniom. Wydaje się, że w związku z tym staje się prostsze. Ja bym nie negował istnienia sztucznej inteligencji w kontekście dlatego, że ona jest, no to jakby my w ogóle będziemy udawać, że jej nie ma.
0: Tego nie unikniemy. Ona już jest i będzie.
1: Jest i będzie, ale to też jakby jest z jednej strony szansa, to jest to, a natomiast zagrożenie jest takie, że ja jako nauczyciel polskiego, jak zadałem do domu napisanie wypracowania, no to ja jeszcze jestem w stanie sprawdzić nie to, czy to jest sztuczna inteligencja, ale czy to jest zasób słownictwa tego ucznia.
0: Mhm. Jeśli zna pan tego ucznia, no, oczywiście.
1: Rzecz oczywista. Natomiast matematyk tej możliwości nie ma.
0: No, oczywiście.
1: Bo to jest działanie matematyczne. Albo zrobił je dobrze, albo zrobił je źle. I myślę sobie, że to też w tym należałoby się odnaleźć. I ja będę kładł nacisk na to, żeby jednak pokazać uczniom, że sztuczna inteligencja nie jest... od nas zależy, czy to będzie problem, czy to będzie mądrze przez nas wykorzystywane. W którą stronę to pójdzie? Przecież człowiek to rozwija.
0: Oczywiście. Czy na samej informatyce program gdzieś przewiduje właśnie zajęcia z wykorzystaniem sztucznej inteligencji albo zwrócenie uwagi na to?
1: My mamy szeroko zakrojony temat związany z bezpieczeństwem cyfrowym i odpowiedzialnością skorzystania z internetu, w tym z narzędzi AI, czy to na informatyce, ale o tym się też mówi na lekcjach języka polskiego na przykład.
0: Mhm.
1: W związku z tym te tematy się przewijają, ale na przykład, no właśnie pytał pan, co się może zmienić. Pewnie niektórzy za jakiś czas będą prosili o to, żeby był jakiś przedmiot związany z tego typu tematyką. Dzisiaj go nie ma. Czy siatka godzin przez następne 27 lat zostanie taka sama? To tego nie wie nikt dzisiaj. Ten świat się naprawdę dynamicznie zmienia.
0: Szkoły nie ma bez nauczycieli. Ja muszę spytać, jak wygląda bilans kadrowy w Wielkopolsce na starcie tego roku, których specjalistów może brakuje w regionie najbardziej i jak szkoły radzą sobie z wypełnieniem tych luk?
1: To ja powiem tak. Jeszcze pod koniec sierpnia w systemie było ponad 1000 ofert dla nauczycieli i wyjaśnimy też to, że jedna oferta to nie jest pełen etat najczęściej.
0: Mhm.
1: To jest kilka godzin, to może być pół etatu, to może być 1/3 wymiaru etatu. W tej chwili tych ofert jest około 300, a nauczycieli w województwie mamy około 70 tysięcy.
0: Mhm.
1: Czyli brakuje nam 0,5%.
0: Mhm. Niewiele, wydawałoby się.
1: Wydawałoby się, że niewiele, natomiast pyta pan też, kogo brakuje. No to brakuje w tej chwili psychologów, pedagogów specjalnych, nauczycieli współorganizujących proces kształcenia. Natomiast my nie jesteśmy w stanie wyeliminować systemu w ogóle i w zupełności tego typu braków. Dlaczego? Dlatego, że nauczyciele współorganizujący proces kształcenia będą się pojawiać także w trakcie roku szkolnego. Jeżeli dziecko doniesie, czy rodzic dziecka doniesie orzeczenie, że uczeń potrzebuje takiego nauczyciela, no to w tym momencie pojawia się wakat.
0: Jasne. Czy kuratorium zamierza w tym roku jakoś specjalnie też może wspierać sam prestiż zawodu i motywację pedagogów? Czy ten temat na razie gdzieś odszedł na bok?
1: Mnie się wydaje, że my staramy się to robić. Po pierwsze, mówimy dobrze o nauczycielach.
0: Mhm.
1: Ja cały czas powtarzam, że to jest najpiękniejszy zawód na świecie, dlatego że on nigdy nie wie, ten nauczyciel nigdy nie wie, gdzie kończy się jego wpływ. Czy ten wpływ skończy się wraz z ukończeniem szkoły podstawowej lub średniej, czy też za 10 lat uczeń jednak podejmie jakąś decyzję, która będzie miała swoją genezę w szkole podstawowej, czego się nauczył. Wskazujemy też na temat tego, czy mówimy też dużo o tym, że wartością dodaną jest rozmowa. Jest taka piosenka Doroty Osińskiej, która śpiewa o tym, że przestań już narzekać. Otwórz okno, idź na spacer, wyjdź z psem i uśmiechnij się do życia. I myślę sobie, że to jest takie przesłanie, z którym my też idziemy na ten rok, żebyśmy w pierwszej kolejności zgłaszali się do nauczycieli, żebyśmy się uśmiechnęli. Mamy bardzo dużo, no, ja mogę panu powiedzieć, że na te wszystkie sprawy, które do nas wpływają, do kuratorium, 99,9 spraw to jest niezadowolenie. Natomiast to są często sprawy dorosły kontra dorosły, zapominając o tym, że pośrodku tego najważniejsze jest dziecko.
0: No, oni są
1: najważniejsi. A my powinniśmy rozwiązywać problemy dzieci, a nie osób dorosłych. Natomiast nie wolno w tym wszystkim pomijać nauczyciela. Czyli trzeba pamiętać, że w pierwszej kolejności, jeżeli pojawia się trudność, a ona się na pewno pojawi, należy się zgłosić do nauczyciela lub w dalszej kolejności po rozmowie z nauczycielem, jeżeli ta rozmowa nie przyniosła skutku, do dyrektora szkoły, bo to są osoby, które te dzieci znają najlepiej. Jak budować prestiż nauczyciela? Myślę sobie, że trochę tym, co powiedzieliśmy, ale też takim wzmacnianiem nauczycieli, właśnie wskazywaniem na różne wartości tej pracy, która ona w sobie ma i kryje, ale też dostrzegamy problemy i tutaj bardzo duży ukłon w stronę pani marszałek Kretkowskiej, która w porozumieniu tutaj z nami, takie mieliśmy wspólne działanie, w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu powstała pracownia pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów i nauczycieli. Mhm. Ona nie będzie prowadziła terapii ani dla uczniów, ani dla nauczycieli, wyjaśnimy sobie to od początku, ale będzie wspierać uczniów i nauczycieli, no właśnie z tego tematu i z tego obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bo widzimy, że to jest temat coraz bardziej istotny i coraz bardziej obecny w Polsce.
0: Nadal palący, jak najbardziej. No dobrze, w takim razie ten temat zdrowia psychicznego myślę, że zostawimy. Minęło trochę czasu naszej rozmowy, a my przygotowaliśmy jeszcze sondę. Nasz reporter Marcel Kujawa zapytał zastępcę prezydenta Poznania Bartosza Derecha, dyrektora Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu Jerzego Małeckiego oraz uczniów ZSL, co sądzą na ten temat zmian, które wchodzą w nowo rozpoczętym roku. Posłuchajmy.
2: Co sądzisz na temat zakazu telefonów w podstawówkach?
3: Uważam, że sam zakaz telefonu na przykład na przerwie może być problematyczny ze względu na fakt, iż mimo wszystko dzieci powinny mieć możliwość zadzwonienia do swoich rodziców. Jednak zdecydowanie muszę też przyznać, że problemem jest fakt, iż dzieci za dużo korzystają z telefonów.
4: Uważam, że jest to całkiem dobre rozwiązanie, ponieważ w mojej podstawówce jeszcze kilka lat temu już był taki zakaz i nie mogłem korzystać.
5: Mam dość mieszane uczucia. Jest tam taka pewna sprawa, że naraz w Polsce teraz idziemy w to, że właśnie młodsze pokolenia mają uważać bardziej z telefonami, ale też z drugiej strony coraz to więcej rzeczy jest w telefonach. Takie aplikacje jak mObywatel i tak dalej, coraz więcej rzeczy jest cyfrowo.
6: Zobaczymy, jak ona będzie funkcjonowała. Z jednej strony widzimy, że ci są przebodźcowane, natomiast też w niektórych sytuacjach, chociażby diabetycy, ten telefon przy dziecku jest potrzebny.
7: Od początku kadencji uważam, że wszelkiego rodzaju urządzenia telekomunikacyjne zostawiamy w domu. W szkole rozmawiamy, wymieniamy poglądy, sprzeczamy się. Wspólnie wypracowujemy dobre przyzwyczajenia, ale telefony odłóżmy sobie na potem w domu.
2: Co sądzisz na temat takiego potencjalnego rozwiązania w szkołach średnich?
5: No moim zdaniem w szkołach średnich to już naprawdę nie ma sensu. W tej szkole nie ma planu lekcji jako napisanego na kartce, a nawet gdyby był taki napisany gdzieś na kartce, to wyobraź sobie 1000 uczniów, którzy patrzą na 2-3 kartki, które są porozrzucane po całej szkole, szukając planu lekcji. To jest absurdalne. Będzie powodowało ogromne tego kolejki.
3: Uważam, że w szkołach średnich to już by była lekka przesada. Mimo wszystko osoby w szkołach średnich powinny być w stanie samokontrolować siebie tyle jakby poziomie, żeby nie nadużywać jakby tego telefonu.
4: Uważam, że ludzie już są troszeczkę zbyt dorośli i trochę za duzi, żeby zabraniać im tak podstawowej rzeczy jak telefon.
7: Najpierw są wybory samorządu ciowskiego i oni będą decydowali, w jaki sposób korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych. Chcemy odpowiedzialność przerzucić na młodzież.
0: A my w studiu pytamy wielkopolskiego kuratora oświaty, doktora Igora Bykowskiego. Jak pan podchodzi do tego tematu? Co pan uważa na temat zakazu właśnie smartfonów w szkołach?
1: Widzimy, że dzieci mają coraz większy problem, dzieci, uczniowie, młodzież mają coraz większy problem z koncentracją uwagi. Ale powiedzmy sobie też może o tym, że Polska nie jest pierwszym krajem, który ten zakaz wprowadza. Ten zakaz jest wprowadzony we Francji już prawie 10 lat od tego roku, także w szkołach średnich. W Holandii 2 lata od 2024. Ale to są też Włochy, Grecja, Szwecja, Finlandia, Słowacja, Łotwa, Węgry, ale też Chiny. Mhm. Na przykład, żeby było ciekawiej, już 5 lat mają zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Tam nie można przenieść telefonu komórkowego bez pisemnej zgody rodziców i szkoły. No i na przykład Chile. Co ja sobie myślę? Ja myślę o tym, że słowo zakaz budzi negatywne konotacje, mhm. natomiast wskazałbym może na plusy takiego działania. Otóż po pierwsze będziemy mieli większy wzrost koncentracji uwagi. Oczywiście to się nie zadzieje z dnia na dzień. W sensie, powiedzmy sobie szczerze, to nie będzie tak, jak 1 września dzieci nie wniosą telefonu komórkowego do szkoły, to 2 września wzrost koncentracji dzieci będziemy mieli na poziomie 80% plus.
0: Oczywiście.
1: Długofalowo badania, które były przeprowadzane, wskazywały na to, że faktycznie jest wzrost koncentracji, że dzieci mają możliwość odbudowania relacji rówieśniczych, więcej spędzania czasu ze sobą. Skończą się takie momenty, w których siedząc przy filarze z jednej i z drugiej strony rozmawiają ze sobą przez Messengera lub inny komunikator, mhm. będą musieli patrzeć ze sobą i uczyć się z siebie wzajemnie, w tym uczyć się okazywać emocje, na żywo i radzić sobie z tymi emocjami i odczytywać emocje z twarzy drugiej osoby. To jest też mniej cyberprzemocy w szkołach, dlatego że no po prostu ten zakaz będzie wskazany w szkole podstawowej. Ale tam padło w tej waszej sądzie takie sformułowanie, że w szkołach ponadpodstawowych powinna być odpowiedzialność. No i tego też trzeba uczyć. Ale pamiętajmy o tym, że szkoła nie zastąpi domu. W sensie ten zakaz będzie obowiązywał w szkole. Co się zadzieje po szkole, to nauczyciele, dyrektorzy szkół nie mają na to wpływu.
0: Oczywiście, że tak.
1: W szkołach są tematy poświęcone higienie cyfrowej, odpowiedzialności za korzystanie z tych telefonów. Tu jest bardzo duża rola także rodziców, opiekunów prawnych, dzieci, żeby też wskazywać swoim pociechom właśnie na te tematy. No bo brak tych telefonów komórkowych ma też spowodować, że poprawi się jednak zdrowie psychiczne naszych uczniów. I może tak, badania też wykazują, że jeżeli chodzi o tych uczniów najsłabszych, to wyniki poprawiają się o 14%. W związku z tym, że tych telefonów komórkowych w szkołach po prostu nie ma. Oceny uczniów wzrosły o prawie 6,5%. To są badania londyńskiej szkoły ekonomicznej. I lepsza koncentracja, 75% szkół średnich odnotowało natychmiastową poprawę koncentracji, a 59% zauważyło wyraźną poprawę ogólnej atmosfery w klasach. To są badania rządu holenderskiego.
0: I na to liczymy. Naszych respondentów zapytaliśmy o jeszcze jedną zmianę.
2: Co sądzisz na temat obowiązkowej edukacji zdrowotnej?
5: Jeśli to będzie, że jak robić dietę tak co najmniej podstawowo, jeśli to będą po prostu takie co najmniej podstawy, jak się zdrowo odżywiać i tak dalej, no to powinno to być naprawdę dobre.
7: Szkoła coraz w większym stopniu przejmuje wychowanie, a to nie jest dobrze. Uważam, że wychowanie to jest dom, a nie szkoła.
6: Pod względem edukacji zdrowotnej wszyscy czujemy, że ona jest niezwykle potrzebna i powinna być w szkole pewnie już od dłuższego czasu.
0: To postaramy się może króciutko. Czy szkoła powinna wychowywać?
1: Szkoła, to jest literalnie wpisane w ustawie, szkoła wspomaga proces wychowania, który zasadniczo odbywa się w domu. Szkoła nigdy nie zastąpi domu.
0: I ostatnie może też pytanie, czy zadania domowe powinny wrócić?
1: One są. Nigdy nie było zakazu zadawania prac domowych. Była informacja, że należy przekazać informację zwrotną. Pamiętajmy też o tym, że rozporządzenie w sprawie oceniania już prawie od 10 lat mówi o tym, że jest obowiązek przez nauczyciela przekazywania informacji zwrotnej, co uczeń zrobił dobrze, co zrobił źle i jak ma poprawić to, co zrobił źle, żeby było dobrze. W tej chwili ta zmiana wskazuje na to, że w przypadku zadania pracy domowej nauczyciel musi sprawdzić każdemu uczniowi z klasy tą pracę domową, ale może wziąć to pod uwagę przy ocenie rocznej zajęć edukacyjnych.
0: Z wielkopolskim kuratorem oświaty, doktorem Igorem Bykowskim, rozmawialiśmy o zmianach w nowym roku szkolnym. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dobrego roku.
0: Dobrego życzymy.

0: pierwszych ludzi na Europę. Też nie było tej dyspozycji takiej, jaka powinna być. Ale no, taki był plan, żeby na świecie mieć tą najlepszą dyspozycję. Szkoda, że wcześniej nie było tych medali, no ale ten złoty już wszystko wyjaśnia.
1: Mówił nasz mistrz świata. Dwa brązowe medale biało-czerwoni wywalczyli w kategorii K1 na dystansie 500 metrów. Wśród kobiet trzecie miejsce zajęła Anna Puławska z AZS-u AWF Gorzów Wielkopolski, której wynik 1 minuta 48 sekund i 58 setnych uplasował ją ex aequo z Australijką Natalią Drobot. Triumfowała Niemka Pauline Jaksz przed Nowozelandką Amy Fisher. Wśród mężczyzn na najniższym stopniu podium stanął Aleks Borucki z KKW 1929 Kraków. Uzyskał on czas 1 minuta 38 sekund i 95 setnych. Zwyciężył Australijczyk Thomas Green, drugi był Węgier Adam Warga. Nowa trasa i świetne występy Polaków. Emil Holm triumfował w kategorii 70.3 Pro podczas niedzielnego biegu Enea Ironman Poznań. Duńczyk na zupełnie nowej trasie prowadzącej na płytę stadionu przy ulicy Bułgarskiej uzyskał czas 3 godziny 34 minuty i 34 sekundy. Drugie i trzecie miejsce zajęli reprezentanci Niemiec Arnold Leonard i Janne Büttel. Najlepszy z Polaków Michał Oliwa finiszował piąty z czasem 3 godziny 39 minut i 9 sekund, tracąc do podium niespełna 40 sekund. Był to debiutancki start Polaka na tym dystansie, a sam zawodnik uważa go za udany.
2: Myślałem, że no, uda się wywalczyć to podium. To jest piąte miejsce, do podium tam zabrakło około minutki. Kolejnym wyścigiem myślę, że będzie znacznie lepiej. Myślę, że wielu zawodników spodziewało się, że tak zadebiutuje. Jestem jeden z najlepszych zawodników na dystansie krótkim. Większość zawodników, która teraz się ściga podczas dłuższych dystansów, też się wywodziła z krótkich dystansów, więc myślę, że gdzieś tam ja sam uważam, że jak na debiut było to no, bardzo przyzwoite.
1: Praktycznie tuż za nim, bo na miejscu siódmym uplasował się drugi Polak, a przy tym najszybszy tego dnia poznaniak Jacek Krawczyk. W kategorii pro kobiet ze świetnym czasem 4 godziny 5 minut i 41 sekund triumfowała Agnieszka Gadomska. Jest to drugie zwycięstwo Polki w sezonie na tym dystansie.
3: Coś niesamowitego, przebieganie tutaj przez stadion, gdzie każdy ma wstęp. Bieganie przy tej wrzawie kibiców to jest no, nie do opisania. Rewelacja. Ja tutaj w Poznaniu spędziłam 6 lat swojego życia. Mam wielu znajomych, którzy tutaj się na trasie pojawili i także mi kibicowali. Dawaj Aga, słyszałam dosłownie na każdym metrze trasy.
1: Na drugim stopniu podium stanęła Niemka Jenny Jędrysik, a na trzecim Caroline Meyer, również z Niemiec. Ostatecznie tak zwaną połówkę Ironmana ukończyło 1306 zawodniczek i zawodników. Na nieco krótszym dystansie olimpijskim triumfowali Marcin Paszkiewicz oraz Martyna Witecka, a całość ukończyło 384 triatlonistów i triatlonistek. Polacy zdominowali Międzynarodowe Mistrzostwa Wielkopolski w tenisie. Zakończyła się 26. edycja tenisowego turnieju Astra Coffee & More Open. O zwycięstwo w grze pojedynczej walczyło 75 zawodników, a w grze podwójnej 16 par z całego świata. Finał debla zakończył się zwycięstwem Polaków Piotra Matuszewskiego i Jana Werblińskiego. W finale pokonali oni argentyńską parę Basel Ribeiro w 3 setach 6-4, 1-6, 10-8. Triumfatorem w singlu okazał się najwyżej rozstawiony zawodnik turnieju Daniel Michalski. Polak w jednostronnym finale pokonał Michaela Savano z USA 6-2, 6-1. Już wiadomo, z kim zagra Kolejosz. Lech Poznań w rewanżowym meczu ostatniej rundy eliminacyjnej Ligi Europy zremisował 2-2 ze szwajcarskim FC Thun. Tym samym obronił 7-bramkową zaliczkę, którą wypracował sobie tydzień temu przy bułgarskiej. Rewanż okazał się znacznie bardziej wymagający, ale trener Lecha Niels Frederiksen nie był tym faktem zaskoczony.
4: Szczerze mówiąc, w ogóle nas to nie zdziwiło. Nasi przeciwnicy są zdecydowanie mocniejsi w domowych meczach. Zakładaliśmy, że będzie nam ciężej skutecznie wychodzić spod pressingu. Rywale lepiej znają też tę murawę. Kiedy z naszej perspektywy piłka dziwnie się odbijała albo zatrzymywała, oni doskonale wiedzieli, jak się zachowa.
1: A skoro o lepszych drużynach mowa, to w piątek odbyło się losowanie fazy ligowej Ligi Europy. W Poznaniu będziemy gościć Bayer Leverkusen, Ferencvaros, Sunderland oraz Torenze. Na wyjeździe Kolejorz zagra z Benficą Lizbona, Unionem SG, Crystal Palace oraz Ofi Kretę. A tuż po powrocie ze Szwajcarii w niedzielę, już w ramach Ekstraklasy, Lech wygrał na wyjeździe z Widzewem Łódź 3-2. Do samego końca mecz był bardzo wyrównany. Dopiero w 97 minucie Luis Palma wykorzystał kiepską decyzję bramkarza gospodarzy i dał Lechowi 3 punkty.
4: Biorąc pod uwagę, że za nami trudny czwartkowy mecz w Europie, a do Poznania wróciliśmy w piątek, udowodniliśmy sobie, że potrafimy skutecznie grać 2 razy w tygodniu. To my naciskaliśmy na gospodarzy w końcówce i byliśmy znacznie lepsi w drugiej połowie.
1: Mówił po meczu trener Frederiksen. Lechici zajmują w tabeli 2. miejsce, tracąc do prowadzącej Legii 2 punkty. Następne spotkanie Lech rozegra u siebie już jutro z Jagiellonią Białystok, która również w minionym tygodniu awansowała do fazy ligowej Ligi Europy.

0: Czołówka tabeli na razie za mocna dla zielonych. Warta Poznań w niedzielnym meczu 6. kolejki BetClick pierwszej ligi przegrała na wyjeździe z Miedzią Legnica 1-2. Początek meczu nie należał do najlepszych w wykonaniu poznaniaków. Już w trzeciej minucie gospodarze trafili do bramki za sprawą Daniela Stanclika. Warcie, pomimo kiepskiego otwarcia, w 9. minucie udało się doprowadzić do remisu po przepięknym strzale Marcela Stefaniaka bezpośrednio z rzutu wolnego. Zieloni mieli nawet jeszcze okazję na objęcie prowadzenia, jednak ostatecznie drużyny schodziły na przerwę z wynikiem 1-1. Po przerwie Warta przypomniała kibicom, jak agresywnie potrafi grać. I gdyby nie błędy w obronie, wynik spotkania mógłby być zupełnie inny. W 55. minucie bezpośrednio z rzutu wolnego do bramki poznaniaków trafił Zvonimir Petrowicz, dając gospodarzom prowadzenie, którego już nie wypuścili.
1: Uważamy, że były momenty, w których mogliśmy zrobić więcej krzywdy drużynie gospodarzy. Natomiast wiemy też, z jaką jakościową drużyną dzisiaj graliśmy i to tylko potwierdza, że moja drużyna wykonuje dobrą robotę i jesteśmy groźni dla każdego zespołu.
0: Mówił po meczu trener Zielonych Maciej Tokarczyk. Warta zajmuje aktualnie 7. miejsce w tabeli. Kolejny mecz poznaniacy rozegrają w piątek z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, również na wyjeździe. Historyczny moment dla poznańskiego futsalu. Futsal Wiara Lecha w inauguracyjnym meczu FOGO Futsal Ekstraklasy zremisowała z Jaksan Śląskiem Wrocław 3-3. Poznaniacy byli o krok od zwycięstwa w swoim debiutanckim starciu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Gospodarze na przerwę schodzili prowadząc 2-1, aby w drugiej połowie dołożyć kolejnego gola. Niestety końcówka spotkania należała do gości, którzy najpierw zdobyli bramkę kontaktową, a potem na 7 sekund przed końcem meczu zdołali wyrównać wynik. Bramki dla poznaniaków zdobywali Osama Elmet Mary, Piotr Rykaczewski oraz Kuba Kozłowski. W ramach drugiej kolejki Ekstraklasy drużyna Wiary Lecha w najbliższą sobotę zagra w Przemyślu z miejscowym Texom Eurobusem. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9.30. Więcej sportu w Eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Klub Afera w piątek i poniedziałek, także o 18. Dziś była z Wami Julia Włodkowska. Do usłyszenia.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.

ponownie opowiada o losach Judyty i jej dorosłej już córki. W rolę głównej bohaterki ponownie wcieli się Danuta Stenka, która zagrała w produkcji z 2004 roku, a to się jej córkę grała wówczas właśnie 18-letnia Joanna Jabłczyńska. Teraz aktorka ma być nowa, tak poinformowała też w zeszłym tygodniu Jabłczyńska. No my tak na osłodzenie łez może zagramy jeszcze Krawczyka, czyli soundtrack z Nigdy w życiu, bo jesteś ty. No, mogli zawsze też wymienić całą obsadę, tak jak w rzekomym sequelu. Ja wam pokażę.

0: jesteś ty.
1: A my nadal jesteśmy. Czy ktoś grał kiedyś Tupaka w Radiu Pokrawczyku? Nie wiem, ale my to za chwilkę zrobimy. A to nie byle jaka okazja. Po 30 latach wskazano winnego zabójstwa Tupaka. Właśnie. Sprawcy grozi dożywotnie więzienie. Ława przysięgłych sądu w Las Vegas uznała, że Duane Keith D. Davis jest winny zabójstwa Tupaka Shakura, do którego doszło 30 lat temu. Davisowi grozi teraz dożywocie. Jednak o ostatecznym wyroku zdecyduje sędzia. Zdaniem prokuratury śmierć Tupaka była odwetem za pobicie przez rapera i jego towarzyszy. Także jednym z dowodów, na które powołał się śledczy, są wspomnienia samego Davisa, wydane w jego książce. No, czytacie fikcję, książkę, która jest fikcją, a nie faktem, powiedział na sali sądowej adwokat Davisa. Mimo to mężczyzna został uznany winnym, a oficjalny wyrok na zapaść ma zapaść 13 października. Obrona już zapowiada apelację. Tupak zmarł 13 września 1996 roku, 6 dni po tym, jak samochód, którym jechał, został ostrzelony, a jego samego trafiły 4 kule. Ale co my gadamy, Tupak?

0: Tupak żyje, a Basia jest z nami w studiu. Też żyjemy wszyscy, pozdrawiamy serdecznie. Czy ty chcesz, Basiu, powiedzieć, że na A2 znowu wzrosną opłaty?
1: Niestety, tak. Mówię to z ogromnym bólem, no bo przecież tam już jest tak drogo. Czy jeszcze może być drożej? Otóż może.
0: Otóż może, jak się okazuje. Oczywiście zawsze może być drożej. Ja raz się tak naciąłem. Jechałem do Konina właśnie autostradą, nie znawszy tej trasy i tych opłat. No i tak kasują mnie raz 30 zł, już to było 3 lata temu, kasują drugi.

0: zabezpieczą autostrady wielkopolskie, mogą być jeszcze droższe? Otóż niestety tak. Od piątku 11 września za każdy 50-kilometrowy odcinek trzeba będzie zapłacić 41 zł. Motocykliści zapłacą 21 zł, a kierowcy samochodów należących do kategorii drugiej zapłacą 71 zł. Co ważne, stawki za przejazd na trasie Świecko-Nowy Tomyśl nie zostaną zmienione. Autostrada Wielkopolska jeszcze przez 11 lat będzie zarządzać odcinkiem A2 pomiędzy Świeckiem a Koninem. Rząd jednak zapowiedział, że ze względu na wysokie opłaty koncesja dla zarządcy nie zostanie przedłużona. Ruszyły konsultacje z radami osiedli odnośnie budżetu na 2027 rok. Politycy Koalicji Obywatelskiej ogłosili cykl spotkań celem ustalenia potrzeb osiedlowych jednostek. A wszystko po to, by później potrzeby te mogły być reprezentowane przy debacie nad budżetem. To jednak nie pierwszy rok, gdzie pod uwagę bierze się opinie radnych osiedlowych jednostek.
1: Kiedyś, przed wielu laty, robiliśmy podobne rzeczy. Powracamy z tym procesem od podstaw. No i tutaj 42 dzielnice, no blisko 700 radnych osiedlowych, dzielnicowych. To są spotkania z zarządami osiedli, niekiedy ze zwykłymi osiedlowcami, ale ogólnie rzecz biorąc chcemy do końca września taką procedurę przeprowadzić.
0: Mówił poseł na Sejm Bartosz Zawieja. Całej inicjatywie patronuje były zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski. Ma on być głosem doradczym z uwagi na swoje doświadczenie w procesach realizacji inwestycji lokalnych.
2: O tym mówią lekarze.
0: Wraz z nowym rokiem szkolnym wraca temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jednym z zagrożeń pozostają dopalacze, czyli nowe substancje psychoaktywne. Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych sięga po nie co siódmy uczeń klasy pierwszej i co czwarty uczeń w klasie trzeciej. Niestety z roku na rok po dopalacze sięgają coraz młodsi uczniowie, mówi toksykolog ze szpitala imienia Franciszka Raszej w Poznaniu, dr Eryk Matuszkiewicz.
3: To jest ten trend, już jest od kilku lat obserwujemy, ale on wciąż niestety jest, że po te właśnie silnie pobudzające psychoaktywne sięgają. My przyjmiemy od 18 roku życia, czyli już od tego, ale wiemy też z relacji pediatrów, że już wcześniej, że 16-15 lat.
0: Eksperci wskazują, że młodzi ludzie robią to z ciekawości, chęci dopasowania się do grupy albo jako sposób na poradzenie sobie z trudnymi emocjami. Dlatego tak istotna jest otwarta rozmowa z młodzieżą i stworzenie jej możliwości uzyskania pomocy bez obawy przed ocenianiem.
2: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
0: Choć do matury jeszcze dużo czasu, warto wcześniej przemyśleć wybór kierunku studiów. Już 17 i 18 września na Politechnice Poznańskiej odbędzie się Poznański Salon Maturzystów Perspektywy 2026. Podczas tych dni maturzyści będą mogli sprawdzić zasady rekrutacji, wymagania dotyczące poszczególnych kierunków, a także dowiedzieć się więcej o warunkach studiowania. To również okazja, aby porównać oferty kilku uczelni bez konieczności odwiedzania każdej z nich osobno. Organizatorzy przewidzieli także bezpłatne konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie serwisów informacyjnych. Miłego dnia.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 10 na zegarach. Słuchaczka Agnieszka pozdrawia nas z Doliny Kokołowskiej.

akurat pije, je budzi i upomina się o pozdrowienia. Nie widzieliśmy, że aż tak daleko sięgają nasze fale. Pozdrawiam jak najbardziej. Środa, drugi dzień września. Stefan, Julian i Wilhelm. Oni obchodzą dzisiaj imieniny. Najlepszego życzymy. Dzień dużego rozmiaru oraz Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. To święta

czym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem u Olodrejny masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni

Wyjść dla seansu, a wyjść z lekką potrzebą przytulenia każdego napotkanego psa. Przygotuj chusteczki, bo wieczór może być piękny, ale łezka może się zakręcić. Na tarasie godzina 20. A może coś bardziej sentymentalnego? Sanatorium miało być spokojne, ale los najwyraźniej miał inny rozkład jazdy. Emerytowany konduktor podczas podróży trafia na legendarny pociąg Czerwona Ruta, dokładnie ten, w który przed laty zaczynał swoją kolejarską karierę. Zamiast nudnego wyjazdu dostaje więc spotkania z dawnymi znajomymi, nowe przygody i porcje wspomnień. Brzmi ciekawie? Pociąg Czerwona Ruta to romantyczna historia z ukraińską muzyką i kulturą w tle, a przy okazji filmowa podróż przez ważne rocznice związane z legendarną Czerwoną Rutą. Kino Rialto, godzina 19. Alter Mixer.

0: 4 września. Start godzina 20. Bilety www.zakazamek.pl. Patron medialny Radio Afera.
1: Reklama.

sprawdzamy, co właśnie dzieje się na ulicach poznańskich. No i tutaj was pewnie nie zaskoczę, że od Śródki do Ronda rataje bardzo duży korek, bardzo trudno tam przejechać. Jeśli jakimś cudem jesteście w stanie ominąć właśnie tę ulicę Jana Pawła II, no to polecam to zrobić, chociaż wiem, że nie jest to takie proste. Tak samo od Ronda Śródki przez ulicę Warszawską, wyjeżdżając z Poznania, również bardzo duży korek. Widać, że wszyscy właśnie stąd chcieliby chyba wyjechać. Tak samo most Świętego Rocha również od strony centrum do Politechniki jest bardzo mocno zakorkowany. Do tego Królowej Jadwigi to już też chyba nikogo nie zaskoczę. Trudno przejezdna jest ulica Bolesława Krzywoustego również. Przechodząc dalej, to również Stanisława Matyi bardzo zakorkowana. Garbary, ale to też właściwie już klasycznie. Ulica Bukowska również, no i Świętego Wawrzyńca to też jest taka strefa, którą bym chyba omijała, chociaż wiem, że to nie jest takie proste. Ale jeśli wy macie więcej informacji na temat tego, co dzieje się w tym momencie na poznańskich ulicach, to możecie do nas dzwonić na numer 618750213.

0: przemocy psychicznej czy nawet fizycznej, zawsze na początku jest ten moment, kiedy my, będąc w środku tej sytuacji, jesteśmy w stanie sobie jeszcze to jakoś uzasadnić, nie? Że okej, dobra, na początku nie nazywamy tego ograniczaniem finansów, na przykład nazywamy to na początku zarządzaniem finansami rodziny, nie? W ten sposób. Jeszcze jedna też ważna forma przemocy, o której jeszcze nie powiedziałam, ale ona jest coraz bardziej powszechna, to jest cyberprzemoc. Czyli ta przemoc, która zachodzi przy udziale różnych form technologicznych. Bardzo często to są jakieś sprzęty szpiegowskie, czyli coraz częściej u nas w fundacji mamy do czynienia na przykład z paniami, które są śledzone, które konta są kontrolowane. To też często wiąże się z przemocą ekonomiczną, no bo tu mówimy też o kontach na przykład w serwisach społecznościowych, ale też na przykład kontach bankowych. Także wszystkie te formy przemocy, one potrafią się bardzo przeplatać. I w tej plątaninie bardzo ciężko jest tak naprawdę często rozpoznać, szczególnie na początku, nie? Że to jest ten moment, kiedy my już doświadczamy przemocy.
1: Coś, co jest bardzo ważne, no to na pewno jakbyś mogła powiedzieć, jak pomóc albo jak okazać wsparcie takiej osobie, po której widzimy, że ona doświadcza rzeczywiście tej przemocy, osobie bliższej, osobie dalszej, po prostu osobie, u której rozpoznajemy, że coś takiego może u niej występować.
0: Przede wszystkim myślę, że ta rola osób trzecich jest tutaj bardzo ważna, bo tak jak mówiłam, bardzo często, bardzo ciężko jest w ogóle zauważyć przemoc, będąc w środku tej sytuacji. Także bardzo często to są osoby trzecie, które gdzieś tam dają nam sygnał, nie? Że pewne zachowania, które zauważają u nas, są już przekraczające. Więc ta rola osób trzecich, zwłaszcza osób bliskich, osób z otoczenia, często współpracowników, jest bardzo, bardzo ważna. Natomiast to, o czym też musimy pamiętać, to że osoba, która jest w tej sytuacji, dalej powinna mieć prawo decydowania tak naprawdę o sobie, nie? Czyli mimo, że ten pierwszy taki nasz odruch jest taki, żeby tą osobę wyjąć nawet siłą po prostu z tej sytuacji przemocowej, to oczywiście, jeżeli istnieje bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia, no to jest to taka sytuacja, w której musimy działać tu i teraz, nie? Ale tak naprawdę, jeżeli to wyjście z tej sytuacji przemocy ma być takie ostateczne i długofalowe, czyli ta osoba ma nie wrócić do tej sytuacji, to ważne jest to, żeby być bardziej osobą wspierającą w tym kontekście, a nie takim ratownikiem, który wyciąga z czegoś na siłę. I takie rzeczy, o których musimy pamiętać, to jest to, żeby na przykład właśnie nie naciskać na jakieś konkretne działania. To znaczy, w momencie, kiedy dowiadujemy się, że ta osoba na przykład doświadcza faktycznie przemocy, to nie jest tak, że przyjmujemy teraz my inicjatywę i zaczynamy, dobrze, teraz musisz iść w to miejsce, musisz zrobić to, musisz się wyprowadzić. Ten proces może zająć dłużej, jeżeli nie ma tego bezpośredniego zagrożenia. Także to jest ważne, żeby być przede wszystkim taką osobą, która słucha i która jest, nie?
1: Przede wszystkim być i przede wszystkim starać się wspierać, no na pewno nie, no pewnie się nie denerwować, tylko być, pamiętać, żeby być. Rozumiem, że w ten sposób najlepiej jest działać.
0: Nazywać to, co widzimy i to nazywać twardo, natomiast nie na zasadzie przejmowania po prostu tej autonomii tej osoby.
1: Oczywiście, a czy są jakieś takie może nieoczywiste przejawy przemocy, czy w małżeństwach, czy w związkach po prostu partnerskich, na które nie tak szybko możemy zwrócić uwagę, a no powinniśmy. Też jako osoby trzecie na przykład.
0: No tak jak mówiłam, to potrafią być bardzo różne rzeczy. Natomiast takie lampki ostrzegawcze, które czasami zauważamy, często zauważamy instynktownie, nie do końca umiemy je nazwać, nie? To są takie momenty, kiedy na przykład widzimy osoby w naszym otoczeniu, które ewidentnie są zestresowane w obecności swojego partnera. To nie jest naturalna sytuacja, które na przykład reagują nerwowo na jakieś nagłe ruchy, które na przykład zaczynają mieć jakieś takie gwałtowne reakcje, które nam wydają się nieadekwatne do sytuacji. Nie? To może być przejaw, że coś dzieje się pod spodem, coś, o czym my nie mamy pojęcia. I oczywiście to jeszcze nie jest jednoznaczny sygnał, że faktycznie tam w tym miejscu zachodzi przemoc, ale jest to coś takiego, nad czym warto się zastanowić, być może zapytać. Często boimy się w ogóle pytać tak naprawdę. Ale taki komunikat pod tytułem: hej, widzę, że coś się dzieje, jakby co to jestem, nic nie musisz się tłumaczyć, natomiast widzę, uważam, że to jest nie okej. I jakby co, to przyjdź, zrobimy coś razem, nie? To często wystarczy i to często już bardzo dużo daje.
1: Tak właśnie najważniejsze pewnie, co powinniśmy, o czym powinniśmy porozmawiać, to jest pytanie, gdzie szukać tej pomocy. Jeśli ktoś, no nie ma osób wokół, albo po prostu no, decyduje się już, że chce właśnie sobie pomóc. I gdzie może szukać wtedy?
0: Mhm. To znaczy tak, na pewno pierwsza rzecz, którą zawsze podkreślam, jeżeli widzimy to bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia, to dzwonimy na 112. I to jest, myślę, że bardzo logiczna rzecz, ale tutaj też nie ma na co czekać. Natomiast istnieje bardzo dużo organizacji rządowych, pozarządowych, które mogą wesprzeć. Tak naprawdę ta ścieżka na przykład naszych klientek jest bardzo różna, nie? Więc zawsze oczywiście można się zgłosić do nas, do fundacji. Natomiast wiem, że często panie na przykład trafiają do nas od MOPS-u. I to jest często taka organizacja, z którą mają już i tak kontakt i łatwiej jest im przejść tą ścieżkę od nich do nas. Czyli ja zawsze mówię, że najlepiej zgłosić się gdzieś, gdziekolwiek. Natomiast oczywiście w przypadku pań, które doświadczają przemocy, zapraszam do nas do fundacji, zapraszam do dzwonienia pod nasz numer naszego biura. Nawet jeżeli nie będziemy w stanie pomóc, to na pewno będziemy w stanie gdzieś dalej skierować. No i oczywiście myślę, że znana już niebieska linia. To jest taki numer, który również na pewno, jeżeli nie pomogą bezpośrednio, no to skieruję w odpowiednie miejsce i na pewno nie zostanie się w tej sytuacji samemu.
1: Dziękuję ci bardzo. To bardzo ważne słowa, czyli jeśli taka sytuacja ma miejsce, to Czas Kobiet w Poznaniu. Fundacja oczywiście przyjmie z otwartymi rękoma i pomoże w bardzo profesjonalny sposób wyjść z takiej sytuacji. Ja tobie, Kasiu, bardzo dziękuję i przypominam, że była ze mną właśnie Katarzyna Karpińska, czyli psycholożka tej wcześniej wspomnianej przeze mnie fundacji. Dziękuję ci pięknie.
0: Dziękuję wam również.

8, no i wtedy temperatura będzie się wahała około 18 stopni, więc myślę, że w miarę w porządku na taki wieczorny spacer. Może można wybrać się do parku albo na gdzieś nad ładną wodę, żeby sobie taki zachód słońca właśnie obejrzeć. Ja jak najbardziej Wam to polecam. Jutro, jeśli jesteście ciekawi, to pogoda będzie bardzo podobna. To też jest chyba dobra prognoza, więc zostajemy w takim przejściowym klimacie, trochę już nie czujemy chyba do końca lata. No więc ja bym powiedziała, że mi się to podoba.

później będzie taki przemarsz korowód dożynkowy, który już przejdzie do, z zespołem tańca ludowego do właśnie parku Wilsona. Także mam nadzieję, że widzimy się.

Środa, godzina już 18.04, więc jest to czas na audycję Gramy na Aferę. I dzisiaj w audycji troszeczkę oddalimy się od piłki nożnej, takiej twardej, gdzie są piłkarze i oni kopią świński żołądek, żeby trafić do bramki. Dzisiaj spróbujemy sobie spojrzeć na piłkę nożną tak naprawdę jako narzędzie, jako soft power. I w tym kontekście spojrzymy sobie na całą sytuację Federacji Białoruskiej i Rosyjskiej w piłce nożnej od czasu 24 lutego 2022, kiedy Rosja zaatakowała terytorium Ukrainy. I żeby spojrzeć na coś, co wymaga trochę więcej myślenia niż my posiadamy zazwyczaj, będziemy mieli gościa. Gościem będzie Bartłomiej Banasiewicz, czyli Polski Instytut Dyplomacji Sportowej, który również zajmuje się analizowaniem sytuacji Federacji Rosyjskiej. Ale jeszcze zanim połączymy się z naszym gościem, myślę, że możemy sobie przejść przez takie króciutkie, ale naprawdę króciutkie kalendarium tego, jak wyglądał stosunek do Rosji, tak bardzo powierzchownie, bez analizowania postanowień CAS i tak dalej, bo do tego będziemy potrzebować kogoś mądrzejszego, ale jeżeli mówimy o takim ogólnym stosunku do rosyjskiego sportu, to tak naprawdę w tych dwóch pierwszych miesiącach, czyli w lutym i w marcu 2022, praktycznie wszystkie federacje sportowe, FIFA, UEFA, MKO i tak naprawdę większość tych takich, powiedzmy, lokalnych dla sportów federacji zawiesiła wszystkie kontakty z Rosją, zarówno udział rosyjskich klubów w rozgrywkach / imprezach europejskich, światowych, jak i jakiekolwiek inne integracje. I ten stan tak naprawdę utrzymywał się w większości sportów przez cały 2022 rok. W 2023 tak naprawdę zaczął się taki delikatny odwilż, gdzie szczególnie w sportach indywidualnych sportowcy rosyjscy wracali jako neutralni. Często nie startowali pod swoją flagą, nie wysłuchiwali swojego hymnu, tylko brali udział jako zawodnicy neutralni. Delikatny przełom nastąpił pod koniec 2025 roku, kiedy właśnie CAS postanowił, że nie w wszystkich sportach dyskryminacja ze względu na paszport jest uczciwa, więc sportowcy rosyjscy powinni zostać przywróceni. Tak jak mówię, to w większości odnosiło się do sportów indywidualnych. I tak naprawdę, tak jak jesteśmy teraz, czyli środek 2026, ten proces cały czas trwa. MKO przywraca kilka federacji. Kilka federacji zezwala na startowanie pod rosyjską flagą. Białoruś tutaj jest cały czas troszeczkę w tle. Tak naprawdę nie została nigdy do końca wyrzucona, jako że sam jej udział w inwazji był bardziej pomocniczy, udzielając swojego terytorium do możliwości przeprowadzenia ataku. Tak też większość federacji po prostu nie zgodziła się na wyjazdy do Białorusi, proponując czy to rozgrywki na neutralnym terenie, czy po prostu odwołania imprez, które miały w tej Białorusi się odbyć. I mając sobie to takie szerokie kalendarium, którego użyjemy sobie jako punkty wyjściowe, myślę, że za chwilkę zdzwonimy się z naszym gościem i wracamy.

0: I mam nadzieję, że mamy już naszego gościa. Halo, halo.
1: Dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, jest już z nami Bartłomiej Bandasiewicz, czyli Polski Instytut Dyplomacji Sportowej. I tak jak zagajałem tutaj u nas we wstępie, rozmawiamy sobie dzisiaj o całym procesie najpierw odcięcia Rosji, a potem takiej powolnej reintegracji pod kątem sportowym. I tak naprawdę tutaj jedyne, co w tym począteczku zacząłem, to tak naprawdę przejrzałem to takie podstawowe kalendarium i podstawowe instytucje, które zawiesiły Rosję. I tak naprawdę na samym początku, w tym roku 2022, ten opór był całkiem spory, bo zarówno MKOL, czy to FIFA, czy UEFA, czy większość federacji sportowych powiedziały: Rosja, pas, nie chcemy ani z wami grać, ani u was grać.
1: Można powiedzieć, że taki opór był dosyć mocny nawet jeszcze w 2025 roku. Ja nawet się pokuszę o stwierdzenie, że nadal ten opór jest dosyć silny, ale oczywiście już trochę mniejszy, co pokazuje także zdjęcie zawieszenia Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego przez MKOL. Możemy zauważyć, że według takich artykułów, które przywoływali Rosjanie jeszcze w poprzednim roku, na 50 najpopularniejszych dyscyplin sportowych w Rosji mogli startować tylko w 3. Teraz z tych dyscyplin jest 13. Widzimy, że tendencja jest wzrostowa. Dzisiaj już pewne decyzje dotyczące przywrócenia Rosjan, a raczej rosyjskich zawodników, trenerów czy sędziów podjęła Międzynarodowa Federacja Koszykówki. Wiemy też, że zimą zobaczymy na arenie międzynarodowej, tak jak w poprzednim sezonie, startujących zawodników z Rosji w między innymi zawodach organizowanych pod egidą FIS-u. Tylko że tak jak w poprzednim roku nie będą mogli startować pod własną flagą, będą musieli też zachować pewną neutralność. Trend jest oczywisty i moim zdaniem nic się w nim nie zmieni, czyli w coraz większej ilości dyscyplin sportowych będziemy obserwowali zawodników, zawodniczki z Rosji, będziemy widzieli także drużyny narodowe, kluby z Rosji w zawodach międzynarodowych, tylko pytanie właśnie jest takie: które dyscypliny zdecydują się na przywrócenie pełni praw Rosjanom, które w ogóle nie będą chciały dopuścić Rosjan i będą ich najpewniej dopuszczały za jakiś czas pod naciskami prawnymi, i które pomimo nacisków nie będą skore do dopuszczenia Rosjan?
0: Ja tutaj sobie właśnie rozpisując te wszystkie dyscypliny, jakie mamy, podzieliłem je sobie na trzy kategorie, jeżeli chodzi o seniorów, no czyli takie, które rzeczywiście mają pełne prawa i tak jak wspomniałeś, zrobiło się ich nagle w 2026 w czerwcu, w lipcu kilkanaście. Potem mamy te państwa utrzymujące status neutralny, czyli bez hymnów, bez flag, aczkolwiek wszyscy seniorzy mogą brać udział bez problemu. I tu chociażby federacje tenisowe, gdzie tak naprawdę cały czas ten stan był utrzymany od samego początku, czyli okej, indywidualni sportowcy mogą grać, ale pod flagą neutralną. No i jest jeszcze kilka tych federacji, które tak chociażby jak FIFA czy UEFA trzymają twardo, że seniorzy na pewno nie będą brali udziału w tych rozgrywkach. Specjalnie mówię seniorzy, bo w większości tych odstępstw jako pierwszy jest takie troszeczkę testowanie juniorami, że może juniorzy by grali normalnie, a tylko seniorów odetniemy.
1: Tak, jeśli chodzi o juniorów, to jest taktyka przyjęta, można powiedzieć, przez rosyjskich działaczy, przez lobbying rosyjski już kilka lat temu. Według ich przynajmniej wypowiedzi, to co mówili w ostatnich latach, wynika, że chcą zacząć po prostu od dopuszczania chociażby juniorów, bo ich zdaniem nie można przecież karać dzieci za to, co się dzieje w ich kraju, nieważne jaka jest sytuacja polityczna. Więc dlatego najpierw zobaczyliśmy juniorów, młodzież z Rosji dopuszczaną do zawodów międzynarodowych. Kolejny krok, jak ja to nazywam, takiej taktyce salami, to możemy zauważyć, że Rosjanie są dopuszczani, ale właśnie tak jak tu wcześniej wspomniałeś, bez symboli narodowych, bez flagi, bez hymnu. To jest taki też kolejny krok, który ma na celu oswajanie kibiców dane państwa do powrotu Rosjan, jak to Rosjanie określają, powrotu do normalności, czyli udziału sportowców z ich kraju w międzynarodowych zawodach. Trzeci poziom, który obecnie coraz częściej obserwujemy, a jeszcze w poprzednim roku można powiedzieć, że on był praktycznie niewidoczny, to też jak wspomniałeś, przywrócenie Rosjan właśnie z symbolami narodowymi, z flagą, hymnem, ale także przywrócenie reprezentacji rosyjskich do międzynarodowej rywalizacji. Można powiedzieć, że pierwszy raz, kiedy dorosła reprezentacja Rosji wystąpiła w jakichkolwiek zawodach od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, no to jest kwiecień tego roku, kiedy Rosjanie wystąpili w zawodach piłki wodnej, można powiedzieć kilkanaście dni po decyzji World Aquatics o tym, że pływacy z Rosji są przywracani do międzynarodowej rywalizacji. Teraz widzimy, że skorę do dopuszczenia dorosłych reprezentacji Rosji są także takie dyscypliny sportowe, które już to oficjalnie powiedziały, jak siatkówka czy piłka ręczna. Więc widzimy, że trend jest znaczący. Może w niektórych dyscyplinach będą bardziej oporni co do przywracania Rosjan. Może lobbying ze strony niektórych państw będzie działał na to, aby Rosjanie nie wracali aż tak szybko do międzynarodowej rywalizacji, ale jednak widzimy, trend jest wyraźny i raczej skłania nas do myślenia o tym, że Rosjan będziemy coraz częściej widzieli na międzynarodowych zawodach.
0: Tutaj właśnie patrząc na ten lobbying z niektórych stron, chciałbym spojrzeć najpierw na tą drugą stronę, czyli jak już sobie dojdziemy chociażby do tej piłki nożnej, są federacje, które zdecydowanie nie mają żadnych problemów z Rosją jako reprezentacjami, chociażby grają sparingi. Patrząc na tą listę, no to w większości nie są to najważniejsi gracze, przynajmniej jeżeli chodzi o piłkę nożną, bo tak naprawdę mam tam Jordanię, Katar, Iran, Boliwię, Peru, Chile, czy tam potem patrząc jeszcze Egipt, czyli tak naprawdę w większości to jest albo Ameryka Południowa, albo Bliski Wschód, albo właśnie jakieś wyjątki z Afryki, no i nie są to na ten moment państwa najważniejsze. Z samej Europy tak naprawdę kontakty z Rosją to głównie Serbia i Białoruś. Ale też mamy różne podejście do chociażby zawodników grających w lidze rosyjskiej, gdzie reprezentacja Brazylii na samym mundialu miała kilku zawodników, którzy byli zarejestrowani jako zawodnicy ligi rosyjskiej. I jak wygląda tak naprawdę w tym momencie taki szeroki rozkład sił, które tą Rosję bardzo chętnie by przyjęły, a które tak wolałyby trzymać ją jak najdalej od sportu?
1: Gdybym miał przeanalizować właśnie całą sytuację w piłce nożnej, to mógłbym się nawet pokusić o stwierdzenie, że głosy dążące do, a raczej nie mające nic przeciwko przywróceniu Rosjan do międzynarodowej rywalizacji, są w podobnej liczbie jak głosy ich przeciwników. Przeciwników znajdziemy głównie w UEFA. Tu mogę stwierdzić, że praktycznie wszystkie federacje z UEFA są przeciwne przywróceniu Rosjan. Jeśli już mówimy o jakichś federacjach, które byłyby skore do tego, aby właśnie Rosjanie ponownie mogli startować w międzynarodowych zawodach, czyli brać udział między innymi w meczach reprezentacji, takich meczach o punkty, mogliby także brać udział w europejskich pucharach, no to mamy, tak jak właśnie wymieniłeś, przeciwne są Serbia, temu, aby nie przepraszam, bo tu mi się tu za przywróceniem Rosji byłaby Serbia, Białoruś, może niektóre państwa bałkańskie, nie więcej niż 6-7 państw. Natomiast jeśli chodzi o takie kontynenty jak Afryka, jak na przykład Ameryka Południowa, tak jak tu wcześniej wspomniałeś, no to tam mogę się nawet pokusić o stwierdzenie, że większość federacji nie miałaby nic przeciwko przywróceniu Rosjan. Jeśli chodzi o Azję, też głosy raczej by były spore ku przywróceniu Rosjan. Jednakże UEFA jest nadal bardzo silną federacją, konfederacją, jeśli chodzi o lobbying w sporcie, jeśli chodzi o lobbying w FIFA, i dlatego też do tej pory nie doszło do decyzji o przywróceniu Rosjan. No i ocenię sam Gianni Infantino, bałby się przywrócić Rosjan. Pamiętajmy, że kongres FIFA, na którym będzie wybierany przyszły, być może nowy, patrząc na ostatnie afery z Gianni Infantino, szef FIFA, odbędzie się w marcu następnego roku. I mi się wydaje, że najwcześniejsze decyzje o przywracaniu chociaż po części Rosjan do międzynarodowej rywalizacji w piłce nożnej na poziomie, tu już mówimy, seniorskim, nastąpią właśnie po tym kongresie. Ja mogę nawet stwierdzić, że sami Rosjanie są przygotowani, że poczekają trochę dłużej. Według Rosyjskiej Federacji Piłkarskiej, która przedstawiała takie raporty dotyczące rozwoju sportu w Rosji w ubiegłym roku, dwa lata temu, to oni uznali, że Rosjanie najwcześniej wrócą w 2028 roku, a za taki realny cel uznali, że może to się odbyć nawet trochę później, więc zauważmy, jak nawet sami Rosjanie patrzą na kwestię przywrócenia ich udziału w międzynarodowej rywalizacji w piłce nożnej.
0: Mhm. A chciałbym nawiązać troszeczkę do tego, że wspomniałeś, że w większości to UEFA, pomijając kilka tych wymienionych federacji, jest najbardziej przeciwko powrotowi Rosji, i w związku z tym w pewnym momencie trwały głosy, że może Rosyjska Federacja Piłkarska zmieniłaby swoją konfederację z FIFA na federację AFC, czyli z UEFA na federację AFC, czyli tak naprawdę zwrot z Europy do Azji, gdzie też, jak wiemy, większa część terenu, mniejsza część ludności Rosji się znajduje, ale jednak tą opcję odrzucili sami Rosjanie, mówiąc, że Rosja leży w Europie. Skąd to duże parcie na to, żeby być w tej UEFA kiedyś później, a nie wracać do szerokich, że tak powiem, nasalony przez Azję?
1: Jak to w Rosji określili, na dobrą sprawę oni w większości, przynajmniej jak ja czytałem komentatorów rosyjskich działaczy, słuchałem ich wypowiedzi, to oni od początku nie byli wielkimi entuzjastami przejścia do AFC z UEFA. Ich zdaniem po prostu poziom piłki nożnej w Azji jest o wiele niższy niż w UEFA. Oni sami zawsze powtarzają, że oni są częścią Europy, rodziny europejskiej, też rodziny europejskiej piłkarskiej, że jednak to głównie Europa wyznacza trendy w piłce nożnej, to Europa ma, można powiedzieć, największe doświadczenie w szkoleniu, i oni na dobrą sprawę nigdy nie chcieli dołączyć do tego AFC. To było trochę też granie na taką publikę wewnętrzną, gdyż na początku wielu Rosjan bardzo oburzyło takie wykluczenie ze świata sportu. Tu chodzi mi o rosyjskich kibiców. Oni na początku nie rozumieli, że ich reprezentacja nie będzie mogła przez wiele, wiele lat grać w międzynarodowych rozgrywkach. Stąd też pojawiały się głosy, że by może dać jakąś szansę naszym piłkarzom, żeby nie tracili swoich najlepszych lat piłkarskich i mogli występować gdzieś indziej niż właśnie w UEFA. Z czasem jednak kibice rosyjscy przyzwyczaili się do sytuacji, przyzwyczaili się do tego, że nie grają, że jest parę takich meczów na poziomie towarzyskim, że liga nadal ma pewne gwiazdy, tak jak tu wcześniej wspominali, że grają między innymi Brazylijczycy, Argentyńczycy, Kolumbijczycy, cała Ameryka Południowa, można powiedzieć, że nie ma nic przeciwko grze w Rosji i przyzwyczaili się po prostu do tego. Liga rosyjska w mojej ocenie nadal jest na dość wysokim poziomie. Wiadomo, że to nie jest jedna z czołowych, najlepszych lig na świecie, ale jednak nadal, biorąc pod uwagę, tak, oglądam czasami skróty spotkań, tak, śledzę też, co się dzieje w tych meczach, no to mogę ocenić, że faktycznie byliby w top 10 lig europejskich, a najlepsze kluby, no, meldowałyby się regularnie w europejskich pucharach. Nie wiem, czy poza dwoma zespołami któryś by miał szansę na Ligę Mistrzów, ale dwa zespoły na pewno to jest poziom między Ligą Europy, Ligą Mistrzów.
0: No właśnie ta Liga Rosyjska, tak, wymyka mi się troszeczkę w tych porównaniach, no bo zakładam, że reintegracja samych reprezentacji, czy tak naprawdę sportowców trenujących indywidualnie, na pewno jest dużo łatwiejsza, no bo to nadal są sportowcy, którzy są w podobnym, powiedzmy, cyklu szkolenia i tak dalej, no ale jednak Liga, oprócz samych Rosjan, no wiadomo, że często składała się z zawodników zagranicznych. No tutaj, tak jak powiedziałeś, Brazylijczycy, Argentyńczycy nadal tu są i w przeszłości oni stanowili mocno o sile, ale jednak patrząc sobie chociażby na wydatki w lidze rosyjskiej, to tak naprawdę patrząc na lata przed inwazją, a na te lata po inwazji, to Rosja z ligi wydającej mniej więcej jako top 7 w Europie osunęła się na to top 15. Tak samo UEFA sobie postanowiła, że utrzymuje średnią współczynnika Rosji i po prostu kopiuje sobie co roku tą samą kwotę, która jest dosyć niska, więc wydaje mi się, że to integracja ligi może być dużo cięższa przez to, że ona więcej straciła. No i cały czas pytaniem jest, jak ci sportowcy mogą podchodzić chociażby do transferów do Rosji, już powiedzmy po tej odwilży i wznowieniu stosunków dyplomatycznych.
1: No tak, to poruszę od razu kilka kwestii. Może zacznę od wydatków w lidze rosyjskiej. Tak na dobrą sprawę, wydatki w lidze rosyjskiej, o których wspomniałeś, to są wydatki sprzed 10 lat, nawet bym powiedział 15. Wtedy faktycznie Rosjanie bardzo dużo wypadawali. Tu między innymi Zenit Petersburg się tak wyróżniał. A jeśli chodzi o obecne wydatki w lidze, no to one są zbliżone do tych sprzed wybuchu pełnoskalowej wojny. Nadal w trakcie tych ostatnich 4 lat Zenit był w stanie wydać za jednego piłkarza na przykład ponad 30 milionów euro. Nadal są w stanie dawać dosyć wysokie kontrakty, bo najlepsi piłkarze mogą liczyć na, załóżmy, 5-6 milionów euro i to jest normalna kwota. Tak jak analizowałem wydatki, zarobki piłkarzy w rosyjskich zespołach, no to te kwoty skurczyły się mniej więcej o 10-15%. Podobnie jest między innymi w lidze hokejowej, gdzie główny wpływ na zmniejszenie się pensji ma też inflacja. Największy spadek nastąpił w siatkówce czy w koszykówce. Tam faktycznie te kwoty się zdecydowanie zmniejszyły i jednak tam widzimy dosyć duży problem. Co do takiej kwestii związanej z reintegracją rosyjskich rozgrywek, no to tak już wspominałeś o tym współczynniku. No gdyby nie było tego współczynnika, gdyby Rosjanie nie otrzymywali ponad 4 punkty do rankingu, no to by byli naprawdę w bardzo złej sytuacji. Tak to w mojej ocenie, jak wrócą, to nadal będą w nie najgorszej pozycji. Nadal mi się wydaje, że przy ich obecnym poziomie byłyby drużyny, które grałyby regularnie na którejś z faz ligowych europejskich pucharów, czy to w Lidze Konferencji, czy Lidze Europy, czy nawet może by się znalazła drużyna, tak jak wcześniej wspomniałem, w Lidze Mistrzów, co nie jest takie wykluczone. Co do samych piłkarzy, to tutaj musimy się zastanowić przede wszystkim o podejściu piłkarzy z Europy zachodniej, z, można powiedzieć, tego szeroko pojętego świata zachodu, bo już tu wspomnieliśmy, że z Ameryki Południowej piłkarze nie mają problemu z grą w Rosji, z wielu krajów Afryki także nie mają problemu. W Rosji gra już też część piłkarzy, między innymi z państw bałkańskich, czasem się zdarzają jak Hiszpanie, Portugalczycy, jednak to nie są oczywiście wielkie gwiazdy. Tu się pojawia pytanie, czy w najbliższych latach po zakończeniu wojny, bo ja sobie nie wyobrażam, że Rosjanie wrócą do rywalizacji mimo zakończonej wojny, będą oni skorzy i będą też kluby miały pieniądze na zatrudnianie gwiazd z europejskich państw. Wiemy, że w innych dyscyplinach tak się czasami dzieje. Na przykład tegoroczny najlepszy bramkarz mistrzostw świata elity w hokeju na lodzie, bramkarz pochodzący z Norwegii, przeszedł do rosyjskiego zespołu. Spotkały go z tego powodu konsekwencje, gdyż no, nie będzie dalej powołany do reprezentacji. Mamy Słowaków grających w lidze hokejowej w Rosji, więc są takie przypadki, jednakże nie w futbolu i mi się wydaje, że nadal, mimo nawet jak się zmieni sytuacja i wojna się zakończy, no to wielu piłkarzy z Europy Zachodniej no jednak nie będzie decydowało się na grę w Rosji, a szczególnie nie wyobrażam sobie piłkarza z Polski, który grałby w obecnej sytuacji politycznej właśnie w Rosji.
0: No, piłkarza polskiego mieliśmy jednego, który pozostał w Rosji, czyli Macieja Rybusa, który był tam też powiązany rodzinnie. No i tak naprawdę było to jeszcze wykluczenie.
1: Jeszcze mamy piłkarkę w lidze rosyjskiej, która można powiedzieć, że jest jedną z największych gwiazd ligi. Gabriela Grzewińska wcześniej występowała w Zenicie, przeszła jeszcze w 2022 roku, teraz obecnie gra w Spartaku i bardzo sobie ceni życie w Rosji, co zresztą przyznawała w niektórych wywiadach. To jest taki mało znany przypadek, też raczej nie kojarzymy Polaków, którzy pozostali w Rosji i prowadzą tam życie, a ona praktycznie prowadzi, jeśli porównamy przynajmniej w skali takiej, jakiej może być rozpoznawalna piłkarka w Rosji, no to praktycznie życie takiej gwiazdy piłkarskiej. Więc są przypadki, poza Rybusem nawet był właśnie taki przypadek, kiedy Polacy zostali w Rosji i grali. Jednak mi się wydaje, że w obecnej sytuacji politycznej teraz taki transfer nie nastąpi. Takie osoby mogły pozostać, jeśli wcześniej już występowały w Rosji, ale teraz nie zdecydują się ze względu na ostracyzm, na który zresztą zwracali uwagę czy to Rybus, czy właśnie wspomniana Grzywińska.
0: Tak, tak. Sam Rybus został odsunięty od reprezentacji Polski i tak samo po tym, jak rozwiązywał kontrakty w Rosji, miał problemy ze znalezieniem klubów w Polsce. Tak naprawdę do przed chwili, bo obecnie gra w Pelikanie Łowicz trzecioligowym. No, czyli tak naprawdę z mapy medialnej można powiedzieć, że został usunięty, bo jednak trzecia liga to już jest szczebel nie do końca profesjonalny, a samo to, jak polscy, czy tak naprawdę zachodnioeuropejscy sportowcy grający w Rosji by się przydali, chciałbym do tego wątku powrócić, ale po króciutkiej przerwie na piosenkę.

0: są promowane. To też ma mieć miejsce według władz rosyjskich w sporcie, mianowicie użycie flagi rosyjskiej w międzynarodowych zawodach, pokazanie się w stroju w barwach Rosji czy odsłuchanie hymnu ma też w mojej ocenie pobudzać kibiców, sportowców z Rosji do właśnie takiego patriotyzmu, oddania ojczyźnie, czasem właśnie oddania nawet życia za ojczyznę. I właśnie dlatego symbole narodowe są tak dla Rosji ważne. Dzięki symbolom narodowym mogą eksponować swoją państwowość na całej arenie międzynarodowej, a w wielu przypadkach niektóre osoby również z innych państw mogą być nawet zachwycone tym, jak wygląda Rosja, jakie tam według niektórych wartości są obecne, chociaż oczywiście pamiętajmy, że to wszystko, co praktycznie mówią Rosjanie, to jest oczywiście propaganda i jest zupełnie inaczej niż oni próbują przedstawić całemu światu.
1: Mhm. A w takim razie jest jeszcze jeden mały wątek, który ja rozpocząłem na samym początku, a później do niego jeszcze nie wróciliśmy. Czyli w całym tym zawieszaniu jest jeszcze Białoruś, która też częściowo jest odpowiedzialna za inwazję pełnoskalową Rosji, bardziej biernie niż aktywnie przez udzielenie terytorium do przemieszczania się wojsk rosyjskich, czy różne działania hybrydowe. I ta Białoruś w większości przypadków została potraktowana dużo, dużo łagodniej niż Rosja, chociażby w samej UEFA, gdzie Białorusini cały czas normalnie biorą udział w rozgrywkach europejskich i jedynie wyjazdy są rozgrywane na terenie neutralnym.
0: Tu tak jak wcześniej wspominałeś, to, że akurat Białoruś została łagodniej potraktowana, też na dobrą sprawę nie powinno dziwić. Oczywiście, że to właśnie z terenów Białorusi ruszyły wojska rosyjskie, na przykład tam się stamtąd ruszały jakieś ataki, ale jednak pamiętajmy, że to atakowali Rosjanie, że to jednak jest strona rosyjska. To jest pierwszy argument, dlaczego Białoruś może być łagodniej traktowana. Drugi, który moim zdaniem już jest nieaktualny, dlaczego tak, a nie inaczej postępowali, i to akurat przypomnę decyzję MKOL-u o zdjęciu zawieszenia na Rosyjski Komitet Olimpijski, to wydawało mi się, że w przypadku Białorusi zdjęcie rekomendacji o tym, żeby zawieszać sportowców z Białorusi w międzynarodowej rywalizacji, żeby nie dopuszczać ich symbolami narodowymi, które miało miejsce w maju bieżącego roku, to miało związek z tym, że jednak mniej afer było związanych z Białorusią, bo to Rosja przyłączyła do, można powiedzieć, Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego lokalne komitety olimpijskie z zajętych, okupowanych terenów Ukrainy. To w Rosji był większy problem z między innymi dopingiem strukturalnym, z sytuacją, która ciągnęła się już od 2015 roku. To są takie moim zdaniem argumenty, które mogły w pewnym sensie przeważyć, dlaczego akurat Białoruś nie została w każdym przypadku potraktowana tak jak Rosja. Chociaż nadal pamiętajmy, że w większości przypadków oba państwa praktycznie były traktowane na równi i oba państwa w wielu dyscyplinach sportowych nie były dopuszczane do rywalizacji i nadal wielu nie są dopuszczane, szczególnie z tymi symbolami narodowymi.
1: Z moich notatek, które mam tu zapisane, mam jeszcze jedną rzecz, którą delikatnie też zacząłem we wstępie, ale z zaznaczeniem, że nie do końca się na tym znam, więc nie do końca rozumiem, ale znalazłem informację, że CAS orzekł, że w większości, jeżeli jakieś federacje mają w statucie zapisane o tym, że są neutralne politycznie i przeciwne dyskryminacji, to nielegalnym jest wtedy dyskryminowanie ze względu na paszport rosyjski. Z tego, co widzę, ta decyzja jest z roku 2025. I czy to jest tak, że ona może była początkiem tej, powiedzmy, może nie lawiny, ale tego przyspieszenia tej integracji, czy jednak to są rzeczy niepowiązane?
0: Moim zdaniem oczywiście to jest jedna z przyczyn, która pchnęła do tego, jaką obecnie mamy sytuację, ale ja bym tu jeszcze wspomniał o wcześniejszych działaniach, mianowicie to, że nastąpiła wydanie takiego komunikatu, o którym wspomniałeś, to jest zabieg rosyjskiego lobbingu, bo Rosjanie działali na wielu polach, w tym także stwierdzali, nadal stwierdzają, że zawieszenie sportowców z ich kraju jest po prostu bezprawne i niesprawiedliwe. O tym wielokrotnie wspominał jednocześnie tamtejszy minister sportu i szef rosyjskiego komitetu olimpijskiego, który do dzisiaj tak mówi, że jeśli chodzi o federacje, które nie chcą się zgodzić na dopuszczenie Rosjan, tu mówił m.in. o IBU, czyli Unii Biatlonowej, czy mówił o World Athletics, czyli Światowej Federacji Lekkoatletycznej, no to będzie działał na polu prawnym, będzie starał się wykazać, będą starali się Rosjanie wykazać, że są dyskryminowani i że federacje nie mogą podejmować takich decyzji jak wykluczenie Rosjan. Więc tak, zgodzę się, że wszystko ma po części swoje odzwierciedlenie w tym, co obecnie dzisiaj mamy i najpewniej, co będziemy też oglądali na jeszcze większą skalę w najbliższych miesiącach.
1: Dobrze, to w takim razie już powolutku zmierzając do końca, chciałbym, żebyśmy troszeczkę sobie opuścili strefę twardych faktów i przesunęli się na sekundkę do przypuszczeń. I przyjmując założenie, że to Gianni Infantino wygra kolejne wybory na prezydenta FIFA, to czy... Tak już myśląc w troszeczkę bardziej długofalowo, czy myślisz, że Rosja w najbliższym czasie zorganizuje Mistrzostwa Świata, Euro bądź Igrzyska Olimpijskie? Najbliższy czas oczywiście patrząc na najbliższy dostępny, czyli tak koło 2040 z tego co pamiętam.
0: To są bardzo takie duże zabiegi do przodu dotyczące tego, czy Rosja może zorganizować taką imprezę, bo nie wiemy też, kiedy zakończy się wojna, nie wiemy, jak zakończy się wojna, czy nie będą, można powiedzieć, znowu wznawiane jakieś ataki na inne państwa. Jednakże sumując zebrane takie przeze mnie argumenty dotyczące właśnie tego, czy Rosjanie mogą zorganizować taką imprezę, powiem krótko. No, moim zdaniem nie, bo po prostu to jest za świeża sytuacja. Widzimy, że Rosjanie nie zmieniają w ogóle swoich działań wobec Ukrainy, nie zmieniają swoich także działań wobec państw z naszego regionu. Nadal to jest polityka agresywna. I nie wyobrażam sobie, żeby Rosjanie mogli otrzymać prawo do organizacji dużej imprezy sportowej. Tu już powiedziałeś o takich najbardziej prestiżowych imprezach sportowych, ale ja bym nawet powiedział o takich dyscyplinach popularnych, ale trochę jednak mniej do organizacji imprezy w najbliższych latach. No bo jednak za dużo by państw nie chciało pojechać do Rosji i wziąć udziału w takiej imprezie. Rosjanie natomiast mają inną broń, którą mogą, można powiedzieć, atakować nawet polski sport, mianowicie Polska ma jasne stanowisko. Nie wpuszczamy sportowców z Rosji, rosyjskich reprezentacji, rosyjskich klubów na teren naszego kraju, nie wydajemy wiz, no bo po prostu sport w Rosji jest częścią propagandy rosyjskiej, więc wydaje mi się, że tu się pojawi inny problem, mianowicie, że w niektórych dyscyplinach sportowych w Polsce będzie właśnie ze względu na to, że nie chcą wpuścić tych Rosjan, trudniej otrzymać prawo do organizacji międzynarodowej imprezy, że te imprezy mogą trafiać do państw, które mają bardziej neutralne stanowisko wobec Rosji.
1: I tego się trzymajmy. Czas nam się już kończy, więc Bartku, ja ci bardzo, bardzo dziękuję za to, że byłeś naszym gościem. Mamy wyjątkowo ekspercką audycję dzisiaj.
0: Dziękuję również bardzo za zaproszenie.
1: Dziękujemy bardzo i tak naprawdę wszystkim słuchającym również dziękujemy, bo będziemy za chwilkę kończyć. Przypominamy, że audycję można odsłuchać na Apple Podcast czy Spotify'u w każdy czwartek. Nas można znaleźć na Instagramie, Facebooku czy X, dawniej Twitter, a my słyszymy się za tydzień, gdzie pozostaniemy w tematyce międzynarodowej, ale wrócimy już do samej piłki, bo prawdopodobnie porozmawiamy sobie o scoutingu. Do usłyszenia.
2: Le Bull. Gong.

0: To był Effie Man i utwór Polly. Jakże to wciągający utwór jest, to nie mam pytań.
1: To jest ten cover Nirwany, tak?
0: Tak, to jest on.
1: Na pewno.
0: Wiesz co, no właśnie szef działu zawsze ma rację i miałeś też rację. Faktycznie jesteśmy dwoma najdłuższymi nazwiskami.
1: No oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo za udowodnienie, za potwierdzenie moich domysłów. Bardzo miło. Ja zawsze wiem, jak ktoś udowadnia, że mam rację. Ale myślę też, taki wolny wniosek w ogóle, że patrząc na to, jakie utwory póki co graliśmy, no to będzie ciekawa jazda, taka...
0: Góra, dół, sinusoida, tak. Spotkanie dwóch światów, nazwijmy to wprost. To będzie batalia. Będziemy walczyć.
1: No to jest takich militarnych. Ja walczyć nie zamierzam. Chyba, że bardzo chcesz, to nie.
0: A swoją drogą na tym kolegium naszego radia wpiszesz, że w podsumowaniu miesiąca, że miałem rację? Dasz tak. Ten podpunkt?
1: Tak.
0: No właśnie, tak myślałem. Też bym tak zrobił.
1: A czemu nie? Trzeba się, prawda, dowartościowywać. To ja tylko szybciutko powiem o konkursie, bo dzisiaj jest ostatni dzień naszego długoterminowego konkursu na wejściówki. Trzy wejściówki podwójne dokładnie na koncert Lecha Energii w CK Zamek. Koncert ten odbędzie się w najbliższą sobotę. Dokładniej będzie to 5 września w naszym właśnie CK Zamek. I no cóż, do dzisiaj, do godziny 19:50. Będziemy czekać jeszcze na wasze zgłoszenia. Jeśli chcecie taką wejściówkę otrzymać, to należy wysłać SMS-a na 7248 z prefiksem afera.janerka, waszym imieniem oraz nazwiskiem, no i odpowiedzią na pytanie, za jaki utwór najbardziej cenisz Lecha Janerkę, no i dlaczego. Te wejściówki mają o tyle dużą wagę, że jest to pożegnalna trasa, ostatni koncert Lecha Janerki w Poznaniu, więc warto jeszcze do nas pisać, może się uda. Będziemy rozwiązywać przed godziną 20. Będziesz mi oczywiście pomagał w doborze tych ciekawych odpowiedzi.
0: Pewnie, zawsze razem.
1: Kolegialnie się będziemy zastanawiać.
0: Kolegialnie, zawsze razem rozwiązujemy w parku, trzymając się za ręce krzyżówki, rozwiążemy też ten konkurs.
1: Oczywiście, że tak. Wybitnie wspominam te spotkania, oczywiście. Dobrze, to teraz jeszcze utwór ode mnie ze Szkocji, prosto świeżynka.
0: Co? Wow.
1: No,
0: a Szkocja, gdzie to jest Szkocja?
1: Szkocja to jak się nazywa taka kulka, co na takich trzpieniach dwóch od globus, o. To jak na globusie, to jak go obrócisz odwrotnie, to jest na dole.
0: A jak go odwrócę odwrotnie dwa razy, to jest na górze?
1: No mniej więcej. On się tak pomiędzy górą a dołem gdzieś plasuje, wiesz?
0: To jak Polska.
1: To jak Polska. To jest w sumie niedaleko od Polski na globusie. Tak kilka centymetrów. No i stamtąd właśnie pochodzi Arab Strap i oni nowy swój utwór zaprezentowali.

0: Wiele mówiący tytuł Be a Man. O właśnie tym, o tym jak być mężczyzną i może niekoniecznie być takim przykładem toksycznej męskości. Bardzo, bardzo ładny utwór od Arab Strap. Już jutro tak naprawdę odbędzie się premiera nowego albumu Half Told Tales i ja na niego bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo czekam.
1: Mężczyzną również się okazał nasz radiowy kolega Max i męstwo prawdziwe pokazała Ania, którzy dzisiaj dzielnie nagrywali, prawda, akcję policji, zostali przez nich przepchnięci. Trzymamy za was kciuki, kochani. Tam widziałem, że walczyliście. Widziałeś ten materiał?
0: Widziałem. Polecamy w ogóle nasze media społecznościowe. Polecamy waszej uwadze. Kto jeszcze nie widział, na Facebooku oraz na Instagramie jest relacja z dzisiejszych wydarzeń.
1: Zdecydowanie. A rozumiem, jako że ty jesteś szefem, to pewnie kojarzysz taki termin jak płyta tygodnia.
0: No, coś tam mi się obiło o uszy.
1: Ale nie wiem, kto to wstawia. Strasznie słabe numery, szczerze mówiąc.
0: Też mi się tak wydaje, ten człowiek powinien zostać zwolniony. Ja tylko jeszcze napomknę.
1: Nie tylko numer.
0: Ja chciałem tylko napomknąć, że Mikołaj Pokorzyński się do nas odezwał i napisał, tylko ja trochę nie wiem do końca, do czego on się odnosi. Napisał, wypraszam sobie, mam dłuższe nazwisko. Nie napisał od kogo, po prostu mam dłuższe nazwisko.
1: Nie wiem. No jak chcesz się porównywać, to niech się porównuje. No, tu nie ma w tym studiu.
0: Chciałem powiedzieć, że przede wszystkim chodzi o imię oraz nazwisko, jakby całość. Więc... No niestety, nietrafiona uwaga. No dobrze, płyta tygodnia teraz.

Husky i jej epka Między Słowami to jest nasza płyta tygodnia. 5 utworów jedynie na tej epce, ale 5 utworów przepięknych. Powstały one na przestrzeni lat, ale wciąż są jak najbardziej aktualne dla samej autorki. My zagramy utwór, który kryje się pod numerem 3 i nazywa się, bądź też nosi tytuł, Nienawidzisz.

0: Ja się wam pokażę, ja zaraz pokażę tą słomę i idziemy na lekko.
1: Jak tam, rozruszałeś już swoje gardełko?
2: Ja miałem tylko kiwać tak i nie, prawda? No tak.
1: No właśnie,
2: tak,
1: dlaczego no. tego nie robisz? No.
2: Ja trochę się staram jeszcze przepracować to, co usłyszałem przed chwilą. Myślę, to nie opuści nie, no, mojej głowy
1: dział samplowania u nas działa prężnie. No.
2: Ale jak to jest jak kiedyś w radiu, jak były w starym radiu, jak były słuchowiska i trzeba było różne efekty dźwiękowe tworzyć. Do tego się używało no, jakichś tam instrumentów, jakiegoś złomu znalezionego. Mm-hmm. No w sumie ty byłbyś w stanie spełnić tę rolę no, właściwie samemu.
1: No, tak. To jest moja największa życiowa ambicja. Dobrze, no. że poruszyłeś ten temat, jest mm-hmm. dla mnie bardzo ważny.
2: To jest trochę to się zmienia ta audycja w wywiad w tym momencie tak naprawdę z Frankiem. Ta,
1: mogę ci zaprezentować moje umiejętności. Gardłowo lektorskie.
2: Tak. Aha. No dobrze, pomyślimy nad tym, odezwiemy się do pana.
1: Na przykład?
2: Lektorskie w studio nagrania.
1: Beatbox? Tak nie ma problemu.
2: A potrafisz beatbox?
1: Dlaczego nie słyszę freestylu?
2: Świetne. A jeszcze ja powiedziałem, że ja mam umiejętności rapowania? Albo
1: nie, ale kurczę, no ale to...
2: No ja nie mam.
1: Kurde, ale to chodzi o próbę, wiesz? Bo to nie... Bo raper... Dobry raper nie polega na tym, że dobrze rapuje, tylko na tym, że robi to od razu i się stara tylko, jest tym całym sobą.
2: Ja nie jestem ani dobrym, ani raperem, widzisz? To chyba jest ten problem pogrzebany.
1: Jesteś. Dla mnie jesteś wystarczający.
2: Dziękuję, ale raperem dalej nie. To tutaj się to nie zmieni.
1: No niestety. Dobrze, no, popracujemy nad tym. To nie jest nasza tak? pierwsza, jest to nasza pierwsza, być może nawet nie ostatnia audycja.
2: Czas pokaże. Jak
1: czas
2: jak
1: pokaże, to... no.
2: Oczywiście, pewnie, jasne.
1: Puścisz nam trochę funku chociaż?
2: To funku chyba raczej nie, niekoniecznie, ale utwór z Francji to już na pewno. Nouvelle Vague wzięło na warsztat utwory Depeche Mode i tak to mniej więcej brzmi.

0: No to nie było za bardzo funky, czyż nie? To bardziej takim, taką bosanową, takimi brzmieniami cieplejszymi, tanecznymi, tak żeby się przytulić i tak delikatnie powoli tańczyć, tak mi się wydaje. Nouvelle Vague i Melanie Pont, oni zagrali utwór Only When I Lose Myself od Depeche Mode właśnie.
1: No ja już w ogóle po tym, co powiedziałeś, jak ten utwór leciał, się nie odzywam.
0: Aha.
1: No, no nie, spoko, ja się obraziłem. Spoko.
0: Aha, okej. Okay. No. Czyli w ten sposób się
1: tak,
0: bawimy.
1: W ten
0: dobrze.
1: Sposób. No, karam ci ciszą właśnie, wiesz?
0: Aha. To jest nie ten odzywam silent się. Treatment.
1: Nie myśl, że nawet coś powiem. Mhm. Że nie ma świata, w którym bym coś teraz mówił, na przykład, że, okay. że leci następny utwór. Nie powiedziałbym.
0: Okay.
1: A że ten utwór na przykład miałby się nazywać Film Pim od Maddie Bay, to już w ogóle nie. Mhm.

0: była jakże kojąca Madim Bay z utworem Fin PM. Uspokoiłeś się, widzę, po usłyszeniu tego utworu?
1: No, pewnie, że tak, bo to bardzo kojące brzmienia były. I się zastanawiam, czy to PM to takie, że chodzi o, że past morning, że, czy o to chodzi?
0: Może prime minister.
1: A, też możliwe.
0: Pomyślałem o tym właśnie. Mm-hmm.
1: Możliwe, chociaż to wiem, za spokojne, czy... jak na...
0: No właśnie.
1: Premiera, przepraszam.
0: Chyba, że to może jest uczucie, które jest, jak już jesteś tym prime ministrem.
1: No to myślę, że to zdecydowanie nie jest to.
0: Nie? Nie,
1: że masz... nie, no ja myślę, że to jest stresująca praca jednak.
0: Ja myślę, że zależy od kraju.
1: No może. A, mamy na szczęście za szybą Arka Augustiaka, szefa działu informacji, który potwierdza, że to zależy od kraju, czy jest stresująca, czy nie praca. No wierzę i nie mam powodu, żeby Arkowi nie wierzyć w, takich, w takiej materii. Jeśli jesteście zainteresowani, żeby dowiedzieć się o tym więcej, no to myślę, że należy pisać maile po prostu na adres... Ojejku, nie pamiętam, jak się do Arka dostać, że do właściwie, Arek, tak oficjalnie, żeby
0: Arek.Augustiak, no i aferowa stopka, czyli małpa, no afera. Tak.
1: Ale teraz będzie miał zalaną skrzynkę, bardzo dobrze.
0: Na pewno zalaną. Ja powiem szczerze, raz się ogłosiłem tutaj z moim mailem, to czytałem 2 tygodnie te wszystkie maile od was. Dziękuję wam bardzo za swoją aktywność, waszą aktywność, za swoją trochę mniej.
1: No, dziękujemy wam bardzo za wszystko. I teraz moja kolej na to, żeby zapowiedzieć utwór.
0: O, ale super.
1: To ja odpowiem.
0: A mogę strzelić jaki numer?
1: Możesz strzelić jaki numer.
0: Coś od Tedego.
1: No kurczę, blisko było. Ale zaskakująco o tym trochę chciałem powiedzieć, bo to będzie właśnie ten jeden z niewielu momentów, kiedy ja coś quasi-rapowego takiego zagram. I to jest nowy singiel
0: Skolim?
1: Nie, ale jest to nowy singiel od Warhouse.

0: To był utwór od Warhouse zatytułowany The Baby i zagrałem go dlatego, że po pierwsze jest nowy, a po drugie dlatego, że się zupełnie nie spodziewałem takiego brzmienia po Warhouse.
1: I po sobie to mam pytanie, proszę. Może być trochę głupkowate.
0: Proszę bardzo.
1: Warhouse?
0: Tak, no tak, tak zawsze słyszałem, tak słyszałem wymowę tego.
1: Myślałem, że Warhouse.
0: Nie, bo tam nie ma E w nazwie. Wy, a rychy, a usy.
1: To jednak nie mam pytań, bo miałem pytanie do Warehouse'u, ale do Warehouse'u nie miałem.
0: No, przykro mi, nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale no w sumie, znaczy, bo ja tak, czy też miałem problem z wymową, jak do końca to wymówić, czy to jest Warehouse, czy jeszcze inaczej.
1: W ogóle wymowa
0: to jest
1: w radiu...
0: belgijski zespół, tak w ogóle.
1: W ogóle wymowa w radiu jest bardzo ciekawą rzeczą. Nie wiem, czy ile razy podczas jednej audycji łapiesz się na tym, że nie umiesz powiedzieć jakiegoś artysty.
0: Prawda. A jesteś w stanie swojego, bo ja też tutaj patrzę na twój utwór i no tu też jest trochę coś mylącego.
1: Zastanawiałem się, czy nazwa tej artystki, bo to jest polska artystka, która jest dopiero zaczynającą artystką, nie pochodzi od Syberia, bo prawda, jej nazwa to jest Sfiberia, przez V pisane. Jestem ciekaw, co myślicie o tym utworze, bo jest bardzo ciekawy i myślę, że zupełnie inny niż słyszymy w Radio Afera. Ja sam się zszokowałem, że lubię ten utwór, ale jest w nim coś takiego naturalnego. Czuć, że jej się to podoba i mam wrażenie, dlatego też mi się ten utwór spodobał, mimo tego, że takiej muzyki na co dzień nie słucham. Utwór nazywa się Abonament.

0: I jak się to stało akurat, że pomyliłem się z nazwą, gdy rozmawialiśmy o myleniu nazwy? Nie wiem, niemożliwe. Takie rzeczy się nie dzieją, jak
1: nie
0: ten
1: ma
0: los,
1: czegoś takiego.
0: Los płata figle. Oczywiście to nie jest abonament, tylko abonent.
1: Mhm.
0: No jednak mi się
1: jak
0: trochę pomyliło.
1: Abonent chwilowo niedostępny.
0: To czy to nie jest tak Hemingway, czy problem?
1: A nie wiem nawet. Na szybko, ja w Świadku Rapowym, to ja nie będę udawał, że ja się znam.
0: No ty nie jesteś w Świadku, tylko w Półświadku. Powiedzmy sobie to szczerze.
1: W Półświadku, o to jeszcze gorzej. Ojejku, to już się teraz boję. No dobrze, przyszedł czas po pierwsze na to, żeby rozwiązać konkurs i właściwie to za chwilkę się też pożegnać, bo na końcu zagramy utwór dość długi, ale piękny, a myślę, że to Lechowi Janerce oddać jak najbardziej trzeba. No ale najpierw rozwiązujemy konkurs antenowy. Trzy osoby, które wygrały ją podwójne wejściówki na koncert w Zamku już w tę sobotę. To tak będę od góry, jak mi się tu pokazuje.
0: Mogę tworzyć napięcie?
1: Może, jak najbardziej. Mam nadzieję, że słychać. Werble grają. Pierwszą wygraną jest pani Gizela. Piękne imię po pierwsze. Po drugie, napisała ona, że Lech Janerka to dla mnie postać wyjątkowa. Gdybym miała wybrać jeden utwór, który najlepiej skupia się, który skupia w sobie jego fenomen, wskazałabym na utwór Zero Zer. Świat w jego wydaniu to specyficzny dziwoląg, który Janerka przekłada na własny, niepodrabialny język z erudycją, trafiając w samo sedno i prosto w samo serducho. I chciałem powiedzieć, że za chwilkę także zagramy Zero Zer, w którym pojawia się ten piękny cytat: czy to ziemię stworzył Bóg i czy od tego ręce bolą. I za to też kocham ten utwór i pani Gizela dostanie jedną wejściówkę podwójną. Drugą podwójną wejściówkę dostanie pani Monika, która napisała, że jej ulubionym jest utworem jest Śmielej. To piosenka, która przypomina mi, że czasami warto zrobić krok do przodu, wyrazić swoje zdanie jasno i konkretniej, w relacjach nie bać się mówić o tym, co łączy. I tutaj jest nasza wejściówka numer 2. Wejściówka numer 3 ląduje do pana Marcina i pan Marcin tutaj opisał napisał o historii podwodnej, utworze, który też jest bardzo bliski memu sercu i napisał, że ten utwór ma w sobie to coś, co trudno jednoznacznie nazwać. Chłód, niepokój i niezwykły klimat. Cenię ją właśnie za to, że Janerka nie opowiada wszystkiego wprost, tylko zostawia przestrzeń dla wyobraźni słuchacza i tutaj po prostu mogę tylko powiedzieć pełna zgoda. Lepiej bym Janerki właściwie nie był w stanie opisać, więc brawo dla naszych słuchaczy.
0: Gratulujemy.
1: Bardzo dobrze się wykazali właśnie erudycją, chciałem powiedzieć. No cóż, bawcie się dobrze na sobotnim koncercie. Cieszymy się, że zgarniacie te wejściówki. No i cóż, pożegnamy się teraz już. Jeremiasz Szczecina był z nami za konsoletą, kłaniamy się nisko, a poza nim byliśmy...
0: Ja, Franciszek Szymański
1: i ja, Tymoteusz Powęzowski, życzę wam dobrego wieczora. No i cóż, Zero Zer, ten utwór zaczyna się cichutko, więc jeszcze kilka słów tylko

0: Konbanwa, czyli Dobry Wieczór w Japonii w Radiu Afera, Sebastian Szymura, Jeremiasz Szczecina i gość specjalny, którego zaraz przedstawię. Będziemy mieli dla was przyjemność grać muzykę z kraju kwitnącej wiśni. Wracamy na antenę po około miesięcznej przerwie. Jak to bywa, oczywiście w sierpniu rozłożyło mnie. Idealny miesiąc, ale nic to. Wracamy, gramy japońską muzykę. No i znów w Japonii jest Rafał Kowalewski. Cześć.
1: Konbanwa.
0: Konbanwa. Rafał, który był już u nas 2 miesiące temu. Rafał, który odbył podróż do Japonii i ta podróż, jednym z głównych celów tej podróży było zobaczenie na żywo japońskich artystów, artystek. No i ty zresztą, Rafał, nie tylko tak do Japonii, ale też po Europie jeździsz, o czym wspominaliśmy 2 miesiące temu, ale pewnie fajnie by było przypomnieć, bo razem widzieliśmy Mouth of the Fermenting Dregs, ale wiele też już widziałeś samemu. No i co to było? Co my graliśmy i kogo widziałeś w tej Japonii na żywo?
1: Mm-hmm. Tak sobie zrobiłem taką retrospektywę tej mojej wyprawy, bo wiesz, gdy byłem tutaj, kiedy to było? Ponad 1,5 miesiąca temu?
0: No, jakoś 2 miesiące temu, lipiec na pewno.
1: W lipcu. To byłem, tak bym powiedział, nakręcony jak zegarek Casio.
0: Tak
1: byłem
0: było.
1: Świeżo, bo... Po tej wyprawie...
0: Jeszcze może jet lag nie do końca zszedł.
1: Tak, a teraz zrobiłem sobie takie retro. No i muszę powiedzieć, że nawet tam oczywiście pojechałem zobaczyć Mina na Ro, tak jak mówiłem, zobaczyć The Cubs, ale przy okazji, gdy zrobiłem to retro, okazało się, że było tam, poznałem też nowe rzeczy, nie? Mhm. Więc tutaj właśnie dzisiaj, przed chwilą graliśmy utwór Saya, czyli artystki, która grała na jednym koncercie z Mina na Ro. Dla mnie było to takie powtórne odkrycie, bo faktycznie, gdybym miał powiedzieć, tam było wielu artystów, to była urodzinowa impreza jednej z wykonawczyń. Niestety nie byłem na całym koncercie, bo musiałem spieszyć się na autobus, więc możliwe, że nawet tego finału nie widziałem. Natomiast artystów tutaj widzę na tym rozpisce, na plakacie mam 7 zespołów bodajże. Jak wróciłem do tego, okazało się, że ta Saya rzeczywiście podobała mi się. To było coś innego, coś, czego się nie spodziewałem. Nie jechałem tam po to. Inne artystki, inne zespoły, tam były zespoły też przez Ishidę, czyli menedżera Chiyono Ide, prowadzone. Brzmiały bardzo podobnie, natomiast Saya to było coś innego. Okazało się, że wynika to z zaczerpnięcia z okinawskiego folkloru. Więc to było jedno odkrycie. A tak jak mówisz, co do Europy i innych podróży, właśnie spotkaliśmy się w Warszawie. W przyszłym roku Mass of the Fermenting Dregs wracają do Polski.
0: Właśnie, bo to jest jakiś news, który wypłynął kilka tygodni temu, więc jeżeli lubicie, to już można kupić bilety nawet.
1: Dokładnie. Ale wyhaczyłem inne też rzeczy i muszę powiedzieć, że to było praktycznie dla mnie taka prezent na 40 urodziny. Przyjazd Aya Glumi do Warszawy. Przecież to ja bym w życiu się nie spodziewał, że coś takiego może być w ogóle możliwe, że artystka, którą, nie wiem, słucha tam miesięcznie, tak jak Spotify pokazuje, kilka tysięcy osób, że wybierze się akurat do mojego kraju, tak? I będzie grać tutaj koncert. Byłem na tym koncercie w chmurach, było 50 osób. Niesamowita sprawa. I tu muszę od razu powiedzieć, wyjaśnić może. W poście zapraszającym na tę audycję wspomniałeś, że jestem fanem muzyki niezależnej, tak? Artystek niezależnych. Rzeczywiście coś w tym jest. Mhm. Mianowicie, paradoksalnie, choć są to artyści ukryci, są to artyści dostępni. Oni są tacy jak my. Do nich można podejść. Wyobraź sobie, podejść do, nie wiem, Chiari Pamio Pamio, no to musisz mieć, nie wiem, no szczęście, czy w ogóle jakieś takie...
0: Albo bardzo dużego i bardzo oryginalnego pluszaka. No, może to by ją gdzieś namówiło.
1: No ja wiem, że na koncercie z Sanach, bo też byłem z córką, też były takie jakieś interakcje z publicznością i to też jakby się dzieje, ale wejść na przykład do takiego świata Aya Gloomy, być z nią, nie wiem, porozmawiać spokojnie, 5 minut mieć dla siebie, przyjść do niej do sklepu, tak? No to jest właśnie to, co ja nazywam artystą dostępnym. Dla mnie to jest fajne mieć możliwość kontaktu z artystą, mieć możliwość z nim porozmawiać twarzą w twarz, korespondować, bo też z Mina Naro też korespondowałem. Mailowo zapowiadałem się, że przyjadę, oni wiedzieli. Byli przygotowani.
0: No tak, i też pisałem o tym, że to są artystki kreatywne i faktycznie w muzyce Sai widać no takie, no nie do końca typowe mimo wszystko dla japońskiej muzyki wpływy, bo to są gdzieś tam wpływy takie trochę peryferyjne, to jest takie miejsce, do którego Japończycy bardziej jeżdżą na wakacje, ale żeby jednak słuchać muzyki stamtąd, to myślę, że nie jest to takie oczywiste, a mowa o Okinawie.
1: Tak. Będziemy słuchać nie tylko dzisiaj utworów po japońsku, będziemy słuchać też w dialekcie z Okinawy. To też dla niewprawnego słuchacza, dla niewprawnego ucha było nieoczywiste, bo gdy tak pierwszy taki dostałem, tak, że tak powiem, na twarz tę muzykę, na uszy, no to pierwsze skojarzenie buddyjskie zaśpiewy, tak, właśnie. Takie właśnie nieprofesjonalne, że tak powiem, podejście, że to właśnie jest jakaś wschodnia muzyka, być może bardziej religijna, być może właśnie. Tymczasem to było czysto zaczerpnięcie z okinawskiego folkloru. W ogóle, bo wiem, co za chwilę zagramy, tak? Za chwilę zagramy Mother Sea.
0: Dokładnie tak.
1: Więc o tym utworze chwilkę powiem, ponieważ to jest tak naprawdę dziecięca melodia. To jest pieśń, w którym pojawiają się słowa gdzie jest twoja mama? Do dziewczynki. Starsza siostra do młodszej. Mama poszła zebrać trawę dla kóz. I tam później o tych kozach, potem o ojcu, który zbiera trawę dla krów. I dokładnie ten tekst. Można sobie znaleźć ten utwór w wykonaniu ludowym.
0: Czyli jednak nie tak daleko ta Okinawa od nas, jeżeli tam też wypasają kozy, krowy.
1: Dokładnie, więc mówię, taka na tym, to jest bardzo ciekawe, jaki podkład do tego się pojawił. Ten utwór zupełnie, jakby nie spodziewalibyśmy się, o czym on jest, że on faktycznie tak jakby nawiązuje, tak nie wiem, do czego by u nas to porównać, szła dzieweczka do laseczka, tak? Tam jest jeszcze włączony dodatkowo takie teksty, poezja trochę samej Sai, jakby to nie jest sam tekst zacytowany ze ścianą elektroniczną, ale tam mamy też taką dodatkową interpretację, to jest tekst bardziej o, jakby to powiedzieć, sentyment, nie, bardziej taka nostalgia też o bezpiecznej krainie powrotu. Myślę, że taki trochę koncept jest w ogóle Sai, jako jej, która sprzedaje na swoich koncertach ten folklor i ten też to, jak się ubiera, warto to zobaczyć, w czarny taki strój powłóczysty, właśnie ten folklor Okinawy, te tonacje nietypową, tak? Więc to jest to. No i właśnie w tych tekstach jest taka nostalgiczna nuta.
0: To po takim pięknym wstępie myślę, że ja jestem kupiony i reszta słuchaczy też już jest kupiona. To gramy, saję.

0: Saya z utworem Mother's Sea i mieliśmy tutaj te takie właśnie zaśpiewy okinawskie, ale też mieliśmy bardzo fajny rytm w tym wszystkim i na przykład fragmenty gdzieś tam, no takie zabawy typu puszczanie rytmu od tyłu i różne takie fajne rzeczy tam się działy i generalnie dużo takich fajnych rzeczy się dzieje w muzyce Sai, bo no, opowiadałeś dużo o tym, z czego ona czerpie, ale to faktycznie też jest gdzieś tam podane w nowoczesny sposób, nawet w takim utworze, który faktycznie mocno nawiązuje, no śpiew, gdybyśmy sam śpiew wycięli i puścili to a cappella, no to czy byś mi powiedział, że to było nagrane 100 lat temu, czy to było nagrane 5 lat temu, uwierzyłbym ci w obie wersje, a jednak z tymi rytmami to jest podane tak, że nawet ten współczesny słuchacz myślę, że no chwyci to. No i tak jak wspominałeś poza anteną, Saya bardzo często gra w tym tokijskim undergroundzie, więc odbiorcy na tę muzykę cały czas się znajdują, no i bardzo dobrze, bo to jest takie połączenie właśnie gdzieś tam bardzo oryginalnych wpływów, ale podanych w nowoczesny, fajny, ale też nietuzinkowy sposób mimo wszystko.
1: Wiesz, tu warto krótko spojrzeć na historię w ogóle Sai. Zaczynała i też takie miała plany w swoim życiu, takie marzenie, żeby zostać członkinią zespołu Idolek w stylu AKB 48. To była jej fascynacja. W międzyczasie też lekcje fortepianu, no to myślę dosyć popularna sprawa w tamtych rejonach świata. I tak naprawdę zaczęła swoją karierę w okinawskim właśnie takim duecie, trio Idolek, gdzie one grały taką uładzoną właśnie popową muzykę. I podoba mi się to, że Saya, która najpierw odeszła z zespołu, założyła taki projekt Okinawa Electric Girl Saya. Mhm. Co już sama nazwa bardzo przyciąga i wiadomo też trochę, zobacz, to jest podobnie jak Mina na Ro. Mina na Ro jest idol projektem związanym z górą Fuji, a Saya, od razu mówisz, Saya równa się Okinawa. Więc to jest jej koncept, jej taki koncept, myślę, marketingowy. Fajnie, że w to weszła, że wizualnie, w sensie taniec, ubiór idzie w to. Idzie w to też korzystając z tradycyjnej muzyki. Do tego dodaje to swoje instrumentarium. No, po prostu jest wyrazista, jest inna.
0: Ale myślę, że też, bo jednak pozostała, czy tam przeszła później na to, żeby nazywać się po prostu Saya, bo w jej muzyce jest też dużo więcej. Tam te wpływy okinawskie czasem trochę są cofnięte, czasem to brzmi bardziej jakiś, nie wiem, miks Bjerg trochę z czasem Technokajo, czy też generalnie wokalem a la Akiko Yano, tak mi się skojarzyło z tego co pamiętam, czy też generalnie bardzo ciekawymi aranżami, nietypowymi progresami akordów, niekoniecznie okinawskimi. To są rzeczy, które słychać też w zachodniej muzyce, może bardziej w jakimś sofistipopie lat 80. gdzieś takie patenty, więc gdzieś tam ta Okinawa Electric Girl mimo wszystko pobrzmiewa, ale cały czas idzie dalej sobie i to jest bardzo, bardzo fajne. I właśnie w tym pójściu dalej myślę, że fajnie nam się zepnie ostatni utwór jej, który dzisiaj zagramy. Może to nie ostatni raz zagramy ją w ogóle. Zobaczymy, co pokaże przyszłość.
1: Czas pokaże.
0: Tak, a zagramy Rhythm Heartbeat.

0: Saja Wiapfoni w radiu Afera. Jak to przed chwilą ładnie powiedziałeś, to jest audycja o dwóch idolkach, bo będą dwie prawdopodobnie, o byłych idolkach, albo o artystkach, które chciały być idolkami, ale zeszły z tej drogi, żeby gdzieś
1: zeszły
0: tam...
1: Zeszły ze złej drogi.
0: Tak, no to nie zawsze zła droga, ale faktycznie, jeżeli Saja miałaby się marnować w czymś a la AKB48, no nie, żeby one nie miały dobrych utworów, ale myślę, że mimo wszystko lepiej dla świata jest, że ona gra tę swoją muzykę taką, którą na przykład przed chwilą wysłuchaliśmy, utwór Rhythm Heartbeat, a teraz będzie o innej artystce, która na początku właśnie też gdzieś tam w te klimaty idolkowe chciała wejść, ale jednak poszła w swoją stronę.
1: Ale wiesz, inna motywacja, bo to też jest, myślę, ciekawe. Teraz tak sobie przypomniałem, bo Saja od początku, powiedzmy tak na zasadzie takiej gimnazjalnej miłości, tak te AKB48, ostatecznie wylądowała w tym idolkowym trio. I powiedzmy, później tą tożsamość swoją już rozwijała indywidualnie. Też muszę ci powiedzieć, że są dostępne kasety, gdzie na przykład z Noise Rockowym zespołem nagrała swoje piosenki. Między innymi te właśnie różne, które tutaj odtwarzamy w aranżacji takiej, no, dzikiej. Także taka współpraca też miała miejsce. Czyli to też pokazuje na taką otwartość, tak? Może rozwój jakiś, kto wie. Ale mówię, motywacja była na początku taka właśnie, że żeby jako nastolatka zostać tam, wkręcić się w ten tryby, tak? Idolkowe. U Tentenko motywacja była inna, bo ona zaczynała od nagrywek na kaseciakach, gdzieś tam w szkole ze swoją koleżanką, później założyły zespół Florida, bodajże to się nazywało, też właśnie gdzieś nagrały jakieś dema. Natomiast później, w wieku 23 lat, stwierdziła, dlaczego ludzie chcą zostać idolami? I poszła na casting BIS.
0: Kurczę, 23 lata to tak trochę już powoli późno jak na idolkę, ale... Wyróżnia się.
1: No i znaczy, no wiesz, no, o wieku Azjatek to można dużo mówić. Nie jesteś w stanie powiedzieć, ile ktoś ma lat. Może mieć 40, wygląda na 20, tak?
0: Też prawda, też
1: no,
0: prawda.
1: Więc myślę, że to było takie bardziej z jej strony, o ile dobrze tutaj zbadałem ten temat, taka ciekawość, taki trochę może nawet socjologiczny eksperyment. Przy czym też została zrekrutowana, weszła do grupy BIS, czyli do takiego idol projektu, który był taki rebeliancki, że tak powiem. To był taki trochę antyidol projekt. Także powiedzmy, też się poniekąd wpisuje w taki późniejszy jej mocno rebeliancki, taki muzyczny trakt, nie? Jaki podjęła.
0: Zresztą posłuchamy podczas tej jeszcze około pół godziny, która nam została, że takim trochę kameleonem tej, no może nie japońskiej muzyki, może nie przesadzajmy, ale na pewno jej kariera była taka, że chciała robić dużo różnych rzeczy, zmieniała się z płyty na płytę i myślę, że każda z tych ewolucji była ciekawa. One szły w jedną konkretną stronę, później powiemy w którą, ale na razie tak. Zaczniemy faktycznie od takich, no może nie do końca już idolkowych klimatów, ale takich bardziej popowych. Mimo wszystko mi się to trochę skojarzyło z takim lekkim recyklingiem Nakaty z jednej strony, tych całych klimatów Perfume i tak dalej, ale bardzo mocno połamanym, zusterkowanym i tak dalej, i tak dalej. Wrzucone takie tam bardzo, bardzo różne tła.
1: Zakorzeniony też mocno w muzyce lat 80., o czym ona też mówi. Bardzo duży wpływ na przykład miała na nią Yellow Magic Orchestra i inne muzykę, której słuchał jej ojciec. Także ta muzyka lat 80. będzie się tutaj w tych projektach, w których ona śpiewa, tak trochę tu spoileruję, to będzie się przewijało.
0: Dobrze, to zaczynamy od tych takich, no, chyba nakatowych będzie. więcej na początku.

0: tętenko w bardziej popowym, szalonym wydaniu. Czy to inspirowane latami 80., czy Nakatą i tak dalej, i tak dalej. Taki dosyć mocno już hyperpopowy był wręcz ten utwór, więc myślę, że dużo osób gdzieś tam jarających się hyperpopem akurat taką tętenką by na pewno kupiły bez problemu. A my też kupujemy taką tętenko bardziej zanurzoną w tych klimatach, które jej gdzieś tam zapodawał tata, czyli z lat 80., czyli Yellow Magic Orchestra, czyli Techno, Kayo i tak dalej, i tak dalej.
1: Zdecydowanie. To jest też tętenko z okresu, w którym nie ona tworzyła muzykę, której, gdy zobaczymy autorów tekstów, autorów muzyki, to są tam znane nazwiska z lat 80. Mhm. Są też mniej znane, ale właśnie fakt, że tutaj ona jest tylko i wyłącznie wokalistką. Być może to w pewnym momencie zaczęło jej przeszkadzać, tak? Ponieważ w tych swoich eksperymentach dźwiękowych, które też słyszeliśmy tutaj, mhm. bo ten styl jest charakterystyczny, jest mocno syntezatorowy, chociaż też gitary teraz były gdzieś tam zagrane albo samplowane.
0: No, poprzetwarzane i tak dalej.
1: Tak. No, natomiast właśnie, także na pewno to jest charakterystyczne, że tu nadal poszukiwała tętenko w tym swoim CV, że tak powiem, muzycznym, siebie jako wokalistki. Mhm. Widziałem nawet taki promocyjny z Tower Shop nagranie. Tower Shop to jest taki sklep wielopiętrowy w Tokio, chyba w Shibui, w którym też byłem, tam jest scena. Rzeczywiście ona promowała swoją płytę, chyba właśnie tę, którą teraz graliśmy. Mhm. I odniosłem wrażenie, że nie do końca jest na tej scenie szczęśliwa. To jest takie moje, być może znając jej później historię, nadinterpretacja taka z mojej strony. Natomiast początek utworu tak śpiewała nie do końca w dźwięk wchodząc, trochę tak się poruszała jakby od niechcenia.
0: Czyli ona już chciała trochę zniknąć z tego świata.

0: A przecież promowała swoją płytę. Być może tak to wyglądało, tak z boku.
1: I co? I myślisz, że przy tej płycie, którą teraz będziemy grali, to ona też z tej sceny uciekała? Że później znowu w te rzeczy, które będziemy grać dalej? Czy to jest w ogóle ciekawe, czy to był gdzieś tam jej wybór, czy może na przykład menedżer ją gdzieś tam w tę stronę pokierował, właśnie, że te znane nazwiska i tak dalej. Ale dobra,
0: tego
1: to może
0: nie wiem.
1: To może sprzedajmy trochę. Kto tam jest?
0: Musisz mi pomóc. Na pewno jest tam Sakamoto.
1: Shintaro Sakamoto.
0: Shintaro.
1: Yura Teikoku.
0: Z Yura Teikoku, który do szuflady napisał piosenkę Nantenaku Nadenai bodajże, o ile dobrze pamiętam. I właśnie to był utwór napisany na żeński głos, który zaśpiewała Tentenko. Więc ten utwór na pewno zagramy. Też chciałem powiedzieć o utworze, który był poprzednio, czyli Goodbye, Good Girl. Ja myślałem, że to jest taki, jak to powiedzieć, manifest właśnie, że Tentenko jakby żegna się ze szkołą. Czy takie manifesty były i u Kiari, i u Aiglumi, kojarzę to. Natomiast tutaj Tentenko jest bardziej, że tak powiem, oderwana od rzeczywistości. Ona wcale nie opowiada w tych tekstach o sobie, albo nie robi tego wprost. To jest historia kryminalna. Goodbye, Good Girl, która być może nawet wzięła się od prawdziwej historii, która w 1992 roku się wydarzyła w Tokio, gdzie pracownica TEPCO, czyli tej elektrowni, że tak, no, tej energetycznej firmy, prowadziła podwójne życie i spędzała wieczory jako prostytutka. I została odnaleziona właśnie jakby jej ciało. Później się właśnie ta historia gdzieś tam...
1: Kurczę, to dosyć taki mocny storytelling, tak. jak na muzykę, którą słyszeliśmy mimo wszystko.
0: I właśnie motywy tej historii, Tentenko wprost nie odpowiedziała tam dziennikarzowi, że to jest to, tylko powiedziała, że owszem, to była jakaś inspiracja i dodała tam od siebie pewne motywy, różowy kolczyk, coś, ale jest to utwór... właśnie taki bardziej abstrakcyjny. To nie jest o Tentenko, to jest pewna historia, którą ona postanowiła opowiedzieć i nie dopowiedzieć.
1: To co, to teraz będzie utwór o Tentenko, która śpiewała sobie, że jest robotem.
0: A widzisz. I tutaj
1: i
0: też,
1: to też nie jest o Tentenko.
0: To jest klasyczny utwór z lat 80.
1: To na pewno.
0: To jest w ogóle cover. Ja teraz niestety nie pamiętam, być może nawet w poście w Japonii, na profilu Japonii wrzucę, kto to śpiewał, podlinkuję. I to jest piosenka, proszę ciebie, o miłości. I robot jest tutaj taką metaforą zakochanej kobiety, która dla miłości jest w stanie zrobić wszystko, i nawet zachowywać się jak robot. Bardziej masz tutaj motywy jak u Ciechowskiego, który śpiewał o lalce, nakręcone ręce obejmują mnie. Tu będzie bardziej to.
1: To ja bym nawet to pociągnął dalej do Metropolis, z tego co pamiętam. Tam chyba też była robot kobieta, była historia miłosna.
0: Mówisz o Kraftwerk.
1: Nie, nawet jeszcze dalej.
0: Dobrze, to tam też jest taki motyw.
1: Tam też jest
0: ogólnie
1: taki
0: motyw. W latach 80. taki motyw właśnie nakręconej miłości, takiej, że to serce jest takie oddana osoba, tak, która nie ma własnej woli, coś takiego i wręcz ona tak błaga o tę miłość, że jest w stanie tak jakby zrezygnować z własnej woli. Czyli o tym jest ta piosenka, a wydawałoby się, że to taka po prostu piosenka o robocie, bo tak sugeruje okładka płyty Tentenko, w której jest ona jako skaut i za nią taki nakręcony robocik, zabawka. Nie?
1: Byłem ciekaw, czy gdzieś tam rozszyfrujesz, o co chodzi z tym strojem. A to był strój skauta.
0: Trzeba to zbadać. Tak.
1: No i to w sumie też taki dosyć, no stety, niestety, bardziej pewnie niestety, dosyć aktualny motyw, patrząc na relacje ludzi z chatbotami chociażby. Niestety.
0: Ale teraz dałeś.
1: No dobrze, to może jednak zostawmy filozoficzne rozważania i skupmy się na muzyce.
0: Cieszmy się tym, że gramy muzykę niezależną, która właśnie jest przeciwieństwem muzyki AI-owej.
1: Tentenko, robot.

0: Tętenko, która jest robotem, ale tak naprawdę to nie ona jest robotem i tak dalej, i tak dalej. Przed wejściem troszkę nam się tutaj o tym rozgadało. Chcieliśmy wam pokazać jeszcze, w którą stronę Tętenko poszła później. Myślę, że będziemy musieli to, jak to się mówi po angielsku, zatizować, a po polsku zajawić, bo już do tego raczej dzisiaj nie dojdziemy, ale jeszcze wrócimy do Tętenko w Japonii.
1: Stworzyliśmy nawet niewybredny dowcip, że jako osoba mierząca 142 cm wzrostu, Tętenko ledwo wystaje zza stołu mikserskiego.
0: A teraz to właśnie często wystaje, bo Tętenko poszła w stronę właśnie muzyki elektronicznej i to bardzo różnej. O, akurat wszedł Piotr Heuser, Allegria, muzyka klubowa przyszła do nas. Tak, i Tętenko też poszła w stronę muzyki klubowej, ale nam został jeszcze jeden utwór dziś i to nie będzie muzyka klubowa, to będzie utwór, to będzie ten utwór Shintaro Sakamoto, o którym wspominaliśmy wcześniej i faktycznie, jak powiedziałeś mi, że to jest utwór Shintaro Sakamoto, to zrobiło...
1: Bingo.
0: Tak, dokładnie, to było bingo, to było eureka. No bo to brzmiało jak te tam wczesne solowe płyty Shintaro Sakamoto.
1: Tekst jest też jego o takich wewnętrznych rozterkach różnych. Zakładam płaszcz, widzę samego siebie na ulicy. No i stara choroba wraca.
0: No to brzmi jak Sakamoto. Nie tylko Shintaro. No dobrze, to co? To chyba nam już tam powoli czas ucieka. Minuta nam została, tak? No dobrze. No to tak jak wspominałem, jeszcze do tematu Tętenko wrócimy i przejdziemy też do tematu innych artystek, które ty widziałeś na żywo, a tak się bardzo ładnie składa, że zwykle to są artystki, których ja jeszcze nie prezentowałem w Japonii, nawet jeżeli gdzieś tam kątem ucha mi wpadły, to jednak nie na tyle, żeby je grać, na przykład Ichiko Aobe.
1: O dziwo. Zrobię tak, no, znana osoba. Zrobię krótką taką klamrę. Mówiliśmy o mojej podróży, która działa się w czerwcu, trwała 10 dni. Natomiast mam wrażenie, że ja tę podróż zacząłem wcześniej i ja z tej podróży tak naprawdę nie wyszedłem. To było jakby wczoraj, gdy znowu zanurzyłem się w Saję i odkrywałem, to czułem się tak naprawdę, jakbym tam był. Jakbym na nowo, jakbym był w jakimś muzeum tak naprawdę. I ta podróż trwa. I myślę, że to jest taka bardziej indywidualna podróż w świat muzyki.
0: Oj, tam muzeum. Ja myślę, że to jest galeria sztuki. To całkiem dobrej sztuki. I tę sztukę jeszcze wam zaprezentujemy. Sebastian Szumura, Jeremiasz Szczecina, nasz gość Rafał Kowalewski. Arigato, Rafał. To była Japonia w Radiu Afera. Zostajemy z Tętenko, a już za chwilę połamana lekkość bitu. Do usłyszenia. Cześć.

0: jak fonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20 w Radiu Afera.
1: Autopromocja.
2: Audycja Warehouse.

0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.

Przepiękna sprawa na otwarcie dzisiejszej audycji. To był Alix Perez z utworem Cape Reinga. Coś, co otwiera jego najnowszy, tak naprawdę, choć wydany już w lutym tego roku, album zatytułowany Sabotage, który ukazał się w jego własnej wytwórni 1985, czy też 1985 Music. I tak już od długiego czasu się noszę z myślą audycji o Alixie, właśnie ze względu na ten album, ale jakoś tak, z tego co pamiętam, w momencie, gdy on się ukazywał, miałem wiele innych tematów na tapecie i po prostu gdzieś mi też to umknęło, a ten album cały czas za mną chodzi, a szczególnie ten utwór otwierający. Miałem nim zamknąć dzisiaj, ale z drugiej strony stwierdziłem, że też chciałbym nagrodzić te osoby, które włączają się od samego początku audycji jednym z moich ukochanych tracków Alixa w ciągu ostatnich kilku lat, jak najbardziej. Polecam sprawdzać album Sabotage, no i polecam też komentować podczas audycji, jak zawsze, facebook.com/połamanalek/bitu, pisana łącznie bez polskich znaków, to jest nasz adres na fejsie i tam w komentarzach możecie dawać znać, skąd słuchacie, jak wam się dzisiejszy vibe podoba i tak dalej, i tak dalej. My tymczasem lecimy dalej i będziemy się trzymać dzisiaj chyba tak naprawdę głównie wytwórni 1985, ale z małymi wyjątkami. Nie spoilując jeszcze, co tutaj się nam ukaże, mamy coś, co jeszcze nie zostało wydane, także myślę, że możemy już też wpuszczać powolutku w tle ten utwór. To jest kolab, który Alix popełnił razem z Napesem, a Napes wyda najbliższe wydawnictwo na 1985 Music, dostępne na winylu, ale także cyfrowo w przedsprzedaży, także wbijajcie na 1985 Music Bandcampa, sprawdźcie sobie epkę Steppin' on Toes, chociaż nie wiem, czy gdzieś są już odsłuchy. No, w każdym razie my słuchamy sobie jednego z tych tracków przedpremierowo. To jest Napes oraz Alix Perez z utworem Shimaki. Posłuchajmy.

No i to był niewydany jeszcze utwór Napesa razem z Alixem Perezem, Shimaki, czyli coś, co ukaże się na epce tego pierwszego, na epce Steppin' on Toes, która wyjdzie 17 września w wytwórni 1985. To jest czwartek za 2 tygodnie, więc jeżeli komuś się podobało, to oczywiście zachęcam do tego, żeby poszukać sobie gdzieś te odsłuchy. Pozostałych tracków muszą być, nie wierzę, że ich nie ma. A my przedpremierowo odsłuchaliśmy sobie właśnie tracka Shimaki. Ja przypominam, że wy podczas audycji możecie dawać mi znać, skąd słuchacie, jak wam się podoba dzisiejszy vibe. facebook.com/lekkośćbitu, pisana łącznie i bez polskich znaków. Widzę, że jest z nami Maciek, który nas słucha. Super znowu widzieć, że jesteś z nami. Pozdrowienia dla Karoliny, która pisze 1985, najlepszy rocznik. I to chcę słyszeć. Chociaż zabawne jest to, że jeżeli chodzi o samego Alixa, to on jest rocznik 84 i zresztą tak też był zatytułowany jego klasyczny, kultowy już album na Shogun Audio. Natomiast z jakiegoś powodu wytwórnie nazwał 1985, więc już nie pamiętam dokładnie, gdzieś w jakimś wywiadzie o tym opowiadał, ale umknęła mi ta informacja, skąd się wzięła konkretnie ta liczba. Możliwe, że też po prostu ze względu na to, jak wygląda graficznie, bo Alix jest też designerem grafiki i w bardzo dużym stopniu dba o szatę graficzną swojej wytwórni. My tymczasem lecimy dalej i posłuchamy sobie znowu czegoś z jego albumu Sabotage, który ukazał się w lutym tego roku i który też polecam wam sprawdzić. On jest w całości w wolniejszych tempach, dlatego właśnie nim sobie przeplatamy te wszystkie szybsze rzeczy dzisiaj w audycji, a tak naprawdę mógłbym go zagrać w całości i byłby sztos, także nie chciałem iść na łatwiznę, chciałem troszkę pomieszać dzisiaj. Posłuchamy sobie teraz kolabu Alixa Pereza z Hijinxem, który też nie tak dawno temu gościł na poznańskim cyklu Otchłań w Domu Technika. Już teraz przed nami Alix Perez i Hijinx, utwór Evil Twin.

To był Hijinks, a w zasadzie Alix Perez razem z Hijinksem, tak powinienem był to powiedzieć, utwór Evil Twin, który ukazał się na albumie Sabotage, tego pierwszego, wydany oczywiście przez 1985 Music. Sprawdziłem sobie, Hijinks pojawił się w Poznaniu w listopadzie 2025 roku na 8 edycji Otchłani i to też jest dobry moment, żeby wspomnieć o 10 edycji Otchłani, która odbędzie się w Poznańskim Domu Technika 10 października. No, chłopaki tutaj zdecydowanie próbują zgarnąć całą pulę i ogłosili aż 3 headlinerów na tę okoliczność. Zagra Nina, który jest znany z duetu The Two chociażby, albo także jako Javon Ives. Będzie Jay Sparrow, znany także jako Max, którego garażowe rzeczy tutaj ostatnio graliśmy, i Some Guy. Więc warto się 10 października w Poznaniu pojawić. Warto się też pojawić w Poznaniu 24 października, bo wtedy odbędą się 20 urodziny Drum Obsession. Tak, nie przesłyszeliście się, 20 lat już za chwilę za nami. My już też w tle bardzo, bardzo gęsto pracujemy nad naszymi bookingami i nad tym, żebyście ochoczo do Poznania przyjechali. Sejwujcie sobie obydwie te daty, naprawdę. Nie pożałujecie tego, że dwa weekendy spędzicie wyjazdowo. Poznań zawsze wszystkie basowe głowy wita bardzo serdecznie. Tymczasem ja bardzo serdecznie również witam wszelkie komentarze na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana lekkość bitu. Pisana łącznie bez polskich znaków. Tak właśnie to wygląda. Widzę, że są kolejne osoby tam w komentarzach, także dzięki wam bardzo za to, że słuchacie i za to, że komentujecie. Artur pisze, delikatnie spóźniony, ale obecny, ale wjechał track u 20DO. No akurat dzisiejsza audycja nie ma nic wspólnego z 20 urodzinami Drum Obsession, bo no nie sprułbym się też tak szybko z naszego headlinera i z reguły audycje poświęcone headlinerom są już w tygodniach bezpośrednio poprzedzających sam event, także możecie się spodziewać czegoś bliżej 24 października. Mam nadzieję, że się widzimy. Pozdrowienia dla Oli, a.k.a. Monkey, która pisze: Hijinks i Alix, co za combo, czacha dymi, pozdrawiam. Ja również pozdrawiam ciebie i w ogóle pozdrawiam cały kolektyw Poise, bowiem Poise obchodziły dzisiaj swoje 3 urodziny, jeżeli się nie mylę. Tak, 3 urodziny, także big up dla Blankówy, big up dla Divy, dla Gosi Savage, jak się odmienia. Pozdrowa i big up dla Olgi, dla Larisy, dla Laven, dla Monki właśnie wspomnianej przed chwilą oraz dla SVP, czy też SVP. Wielki, wielki big up dla aniołków, dla osób anielskich, Poise Collective, polecam obczajać w akcji. Pozdro też dla Bogdana, który nas słucha i pisze w komentarzu piękne rzeczy. Wiecie, gdzie komentować, my lecimy dalej, no i właśnie jeden z wyjątków, kiedy nie zagramy czegoś z 1985 Music, tylko uwaga, o dziwo, Neo Signal, czyli wytwórnię, którą z tego, co pamiętam, prowadzi Misanthrope. Generalnie tam się często pojawia jakieś takie bardzo chamskie neuro w ostatnich czasach. Nie śledzę już tej wytwórni, ale w dawnych latach, na przykład w 2012 roku, ukazał się tam taki oto collab, czyli Alix Perez i Rockwell z utworem Ballbag.

To był Alix Perez razem z Rockwellem, utwór Ballback, 2012 rok i wytwórnia Neo Signal, a my tymczasem wrócimy sobie do albumu Sabotage, wydanego już w 2026 roku na 1985 Music. Znowu zwolnimy sobie tempo i posłuchamy sobie solowego utworu Alixa Pereza, który nazywa się Mother Cell.

To był utwór Mother Cell, oczywiście autorstwa Alixa Pereza, bo to jego twórczości sobie dziś w Połamanej słuchamy. Ja cały czas też czekam na wasze komentarze. Przypominam dla tych z was, którzy może dopiero co się włączyli, że można dawać mi znać w komentarzach na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/połamana/lekkość bitu, pisana łącznie bez polskich znaków. Jest z nami Marcin, który pisze: Połamana niesie rowerem przed siebie, w serduchu wciąż letni vibe i w uszach świetna muza. Yeah! I to chcę słyszeć. No ja też jeszcze w serduchu mam lato jak najbardziej, zresztą nie mogę się doczekać na przedłużenie lata, jakim będzie dla mnie Sun and Bass, który zastartuje już tak naprawdę w ten weekend. No i wrócę też na pewno naładowany bardzo, bardzo mocno po tym festiwalu, więc możecie się spodziewać, że za tydzień audycji nie będzie, natomiast za 2 tygodnie wjeżdżam z właśnie relacją z tego, jak było na Sun and Bassie, więc jeżeli ktoś jest ciekawy, jak było na Sun and Bassie, zapraszam do włączenia się w Połamaną za 2 tygodnie. Jest z nami również Ola, czyli Bambi Uzi, która w komentarzach pisze: dobry wieczór wszystkim. I taką, tego typu uprzejmość zawsze szanujemy. My lecimy dalej, ale zostajemy przy albumie Sabotage. Pora na kolejny kolab Alixa, tym razem z jego częstym partnerem, szczególnie w setach, bo nawija on na wielu, wielu jego setach, no ale super też, że mają okazję współpracować produkcyjnie, bo i jeden, i drugi jest absolutnym kotem pod tym względem. Alix Perez i SPMC Skunkworks.

był Alix Perez razem z SPMC na produkcji Skunkworks, czyli kolejny utwór z jego albumu, jego w sensie Alixa Pereza, albumu Sabotage, który wam bardzo, bardzo mocno polecam i dlatego też bardzo gęsto go dziś w audycji ogrywamy. Ale oczywiście staramy się też mieszać to z innymi tematami, z tematami starszymi. My znowu cofniemy się przy tej okazji do poprzedniej dekady, do 2014 roku, kiedy to ukazała się jego naprawdę kozacka epka You na 50. wydawnictwie Exit Records. Wszystkie cztery traki, które tam są, są mega srogie. Ja najczęściej gram utwór tytułowy i kolab z Rashadem & Spinem. Dawno nie grałem tego traka, więc stwierdziłem, że świetny moment, żeby go sobie przypomnieć i wam również przypomnieć, jeżeli o nim zapomnieliście, albo może jeżeli jakimś cudem go nie znacie. Alix Perez i Stray z utworem Sludge.

No, Half Tempo, co się zowie, to był Alix Perez razem ze Strayem z utworem Sludge. Chciałem powiedzieć You, ale to You nazywa się epka, na której się to ukazało. Swoją drogą mega ciekawy jestem tego, co Stray będzie teraz kminił po tym, jak Ivy Lab się rozchodzą. Już panowie obaj razem z Sabrem wrócili do swoich solowych Instagramów też, także no, ja jestem, tak jak mówiłem, bardzo, bardzo, bardzo ciekawy i tęskniłem za solowymi utworami Stray'a, może także za kolaboracjami Stray'a, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Polecam mieć oczy i uszy szeroko otwarte na ten temat. My oczywiście wracamy sobie do albumu Sabotage Alixa Pereza po raz ostatni w dzisiejszej audycji, ale to przedostatni utwór na dziś, także nie lękajcie się. Widzę, że Rafał w komentarzach napisał, a nie masz jakiegoś godzinnego secika, żeby podrzucić do radia, jak ciebie nie ma? Zawsze więcej DNB poleci w świat. Owszem, i taka jest w ogóle moja praktyka, że w momencie, gdy nie ma mnie niestety, żeby przeprowadzić audycję na żywo, staram się wam jakikolwiek świeży materiał podrzucić w postaci jakichś miksów, które uznam za warte waszej uwagi. No i tak też będzie w przyszłym tygodniu, więc dzięki za ten komentarz. Dokładnie tak się to odbywa w przypadku Połamanej. Spójrzmy jeszcze, czy ktoś tam się dalej nie wyświetlił w komentarzach. No właśnie, facebook.com/Połamana/Lekkość Beatu to jest ostatnia prosta na to, żeby coś tam jeszcze od siebie napisać, więc drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające dzisiejszej audycji, dawajcie znać, skąd słuchacie, jak wam się podoba i tak dalej, a my lecimy dalej. Teraz Alix Perez razem z Czesko, utwór Watch This.

To był Alix Perez razem z Chesco z utworem Watch This prosto z albumu Sabotage. Przypomnę, że na tym albumie znalazły się kolaby także z SPMC, którego wysłuchaliśmy, z Hijinxem, którego wysłuchaliśmy i też z Trimem, którego nie wysłuchaliśmy, ale też nie starczyłoby czasu, a nie chciałem robić audycji poświęconej tylko temu wydawnictwu. Także ze względu na to, że nie jest ono już dopiero co wydane. Z reguły tego typu akcje robię tylko jak jest to jakaś promówka albo dopiero co wydany album, a tak w przypadku dzisiejszej audycji chciałem to troszkę przemieszać i pokazać wam także takie wybrane przeze mnie momenty ze starszej dyskografii Alixa. Mam nadzieję, że dzisiejsza audycja wam przypadła do gustu, że postanowicie sobie też w dyskografii Alixa poszperać, a jest naprawdę w czym. Więc dzięki wam serdecznie za wszystkie komentarze, które pojawiły się dziś na fanpage'u Połamanej. No i liczę też na to, że zobaczymy się, tak jak już wspominałem, na 20. urodzinach Drum Obsession, które odbędą się 24 października. Od dwóch dni wisi event na Facebooku, który też zostawiłem w komentarzach na fanpage'u Połamanej, więc tam możecie wbijać, ale możecie też wbijać po prostu na facebook.com/Drum Obsession i tam w przypiętych postach znajdziecie link do tego wydarzenia. Na to wydarzenie się zapiszcie. Jeżeli się do nas wybieracie, to oczywiście dawajcie, wezmę udział. To też myślę, że algorytmowi pokazuje dobitnie, że jest to coś, czym jesteście zainteresowani. Ja też myślę, że większa szansa, że pokaże się to waszym znajomym, ale także pokaże się waszym znajomym, jeżeli klikniecie zainteresowana, zainteresowany, i dla nas to jest mega wsparcie, bo nawet jeżeli nie możecie z nami być we własnej osobie, no to takim kliknięciem pozwalacie, żebyśmy dotarli do kolejnych potencjalnie zainteresowanych z tego basowego świata osób, albo może nawet do osób, które jeszcze nie wiedzą, że jarają się tą muzyką, a przyjdą do nas z ciekawości, co to jest ta impreza, którą tak wszyscy udostępniają, o co w tym chodzi, czemu aż 20 lat i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy widzimy się w schronie 24 października w sobotę. Ja was bardzo serdecznie będę teraz przez najbliższe tygodnie wszelkimi możliwymi kanałami zapraszał, będę wam wyskakiwał z lodówki i nie jest mi z tego powodu ani trochę wstyd, ani przykro, bo jest z czego być dumnym najzwyczajniej w świecie. Włożyliśmy razem z kolektywem wiele lat pracy w to, żeby do Poznania trafiała najlepsza muzyka basowa w tym kraju i mogę z pełną świadomością i z pełną odpowiedzialnością to powiedzieć. My już teraz się z wami żegnamy. Dzięki serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka Połamanej. Audycję realizował Jeremiasz Szczecina. Ja nazywam się Piotr Hojzer, czyli Alegria, i zostawimy was z czymś z słuchanej już przez nas parę tygodni temu chyba, czy może parę miesięcy temu, kompilacji na dziesięciolecie 1985 Music i tam solowy utwór Alixa Pereza, który nazywa się Reminisce, a Połamana Lekkość Bitu mówi wam dobranoc.

0: Lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
3: Panowie?
4: To jest!
3: Idziemy na ryby.
5: A miało być na grzyby.
3: A, dobra, to na grzyby.
2: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 9:30. Tylko w Radio Afera.
1: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
6: Get yourself locked in to bump and grind.
7: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i

0: search on.
1: Get yourself locked in to Bump and Grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
3: Autopromocja.
4: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
2: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23:00

Dobry wieczór. Tym pozytywnym akcentem witam Was w audycji Warehouse, która będzie nasycona brzmieniem Detroit dzisiaj. Chciałbym przedstawić Wam trzy technokompilacje. Jeżeli ktoś z Was słuchał jednej z pierwszych sierpniowych audycji, to być może pamięta, że już przytaczaliśmy pierwszą kompilację, która została wydana w roku 1988 w brytyjskiej wytwórni Virgin Records. Kompilacja nazywa się Techno, The New Dance Sound of Detroit i trafiły na nią produkcje takich artystów jak Juan Atkins, Derek May, Kevin Sanderson, ale też Jeff Mills, Mike Banks, Blake Baxter, Shaker i inni, czasem pod różnymi ksywkami czy formacjami. Była to pierwsza kompilacja mająca na celu wypromować nowe brzmienie, które ukształtowało się w Motor City. Jednak należy tutaj wyraźnie zaznaczyć, że pomimo wydania tej kompilacji w brytyjskim labelu, są to produkcje z Detroit. Jest to o tyle ważna informacja, że często się zapomina o pochodzeniu tego brzmienia, a wiąże się ono z potężną, autentyczną, czarną kulturą, pielęgnowaną przez jej pionierów, zapomniane czy niezapomniane legendy, ale też nowe pokolenie artystów, którzy kontynuują jej zapis w dziejach muzyki. Na mnie robi to ogromne wrażenie, zwłaszcza żyjąc w dzisiejszych czasach, gdzie bardzo trudno zachować szczerość i autentyczność, a podąża się za trendami, które mają przynieść większe zasięgi, większą rozpoznawalność, większe branie na eventach. No, tu trzeba mocnych, aby tworzyć wyłącznie z głębi serca, bez wpływu komercji. I ci mocarze od ponad 40 lat pielęgnują kulturę z Detroit. Tak się wgłębia, jak się wgłębia w wywiady z nimi, artykuły, czy przegląda się ich strony wydawnictw muzycznych, odkrywa się ich osiągnięcia, to aż czuć, że są oni jednością i nie konkurują ze sobą samymi na własnym podwórku, tylko współpracują i razem budują coś pięknego i autentycznego. Zacznijmy od posłuchania kilku pozycji ze wspomnianego przed chwilą albumu Techno The New Dance Sound of Detroit, a konkretnie Mia Hestray's Park, Eddie Flashing Focals, Time to Express, Anthony Shakir, Sequence 10 i A Tongue and the Groove, Feels Surreal. Ja się nazywam No Division, a audycję realizuje Oleg Znaniecki.

Stark, który poleciał jako przedostatni utwór tego miksu, powoduje u mnie autentyczne dreszcze. Jest w nim jakiś taki wątek grozy, ale jednocześnie takiej hipnotycznej pasji. No i osobiście im bardziej wgłębia się w temat elektroniki z Detroit i całej tamtejszej kultury, tym bardziej jestem nią zafascynowany i trudno będzie mi przejść do innych wątków muzyki elektronicznej, której w Ameryce było bardzo dużo i jeszcze można o niej opowiadać. Myślę, że przy bardzo wielu audycjach. Teraz tak. Mamy za sobą część kompilacji techno The New Dance Sound of Detroit. I przed nami druga kompilacja wydana w tej samej wytwórni, czyli Virgin Records, dwa lata później, czyli w roku 90. O tytule Techno 2 The Next Generation. Jeśli będziecie szukać tej kompilacji w internecie, znajdziecie ją często jako wydaną w wytwórni Ten Records. Warto tutaj zaznaczyć, że Ten Records to filia Virgin Records, zatem jest to druga kompilacja Detroit Techno wydana w tej samej wytwórni brytyjskiej. Mamy tu już trochę bardziej mroczny klimat niż w poprzedniej kompilacji. No i wiele osób opisuje te kawałki jako ponadczasowe i aktualne aż do dziś, choć myślę, że z takimi komentarzami można się spotkać przy wielu produkcjach z Detroit. Zatem zapraszam do kolejnego miksu, a kawałki wraz z wykonawcami odczytam po nim.

No teraz taka mała dygresja od naszej audycji. Polecam sobie sprawdzić w mediach społecznościowych, wpisać taką sentencję: blałka na tarasie. Jak ktoś jest z Poznania, to zauważy pewien event, który się odbywa w sobotę. Będziemy tam grać, będzie tam bardzo różna muzyka. No i nawiązując teraz już do naszej audycji, mogę zdradzić, że na pewno w sobotę na tym wydarzeniu zakradnie się parę przykładów z amerykańskiego undergroundu lat 80. Jeżeli ktoś przyjdzie posłuchać, to czy nawet potańczyć, to może oczekiwać i zgadywać, w którym to momencie. No dobrze, a na koniec trzecia kompilacja, wydana tym razem w wytwórni amerykańskiej Astral Works w roku 96 o nazwie Detroit Beyond the Third Wave. I teraz z tej składanki poleciał pierwszy kawałek tej audycji, którego jeszcze nie przedstawiłem, a był to Cloud Young, Impolite to Refuse, czyli też pierwszy utwór z tej właśnie kompilacji. I przepraszam, ale też jeszcze nie powiedziałem o utworach, które poleciały w drugim miksie, więc teraz jest to Vice Ritual, Infinity, Techno, Por Favor, KG Beast, tak? I Octave One, I Believe. A teraz przeczytam utwory, które polecą na końcu, w ostatnim, czyli trzecim miksie. Będzie to Will Webb, Live on Tech, Cosmic Messenger, Eighth Wonder, K-Hand, Come On Now Baby i Mode Selector, Last Trip. Przy czym Mode Selector z ostatniego kawałka to nie pomylić, nie jest to ten niemiecki duet Mode Selector, pisany przez K, tylko dwa słowa, Mode Selector, pisane przez C, jako pseudonim artystyczny Feynona Flowersa. Dla informacji, Flowers zaczął działalność muzyczną wcześniej niż niemiecki duet Mode Selecta. Oczywiście bardzo lubię obydwa style muzyczne, zbaczając z tematu audycji znowu. Jeśli nie słyszeliście niemieckiego Mode Selecta, to zachęcam do przekopania ich twórczości. Na pewno się nie zawiedziecie, jeżeli podoba wam się tematyka amerykańskiego undergroundu i kawałków, które tutaj puszczamy. Tymczasem zostawiam was z miksem. Przy mikrofonie nadawał No Division, audycję realizował Oleg Znaniecki i żegnamy się z wami z Radia Afera.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu.

0: wszystkich nagrań. 12 wersów luksusowych jak foie gras. Wszystkim wam mówię cześć i siema, a w górę pięść dla tych, których z nami nie ma.
1: Pełzę te z kreską.
2: Salut do PDG.

Raz, dwa, raz, dwa. Słuchaj, o, raz, raz, yo. Soundtrack do jesieni, to jest dla mnie Damn Not Kendrick. O, czuję jak mnie w palcach mrowi od tej perki. Uczekałem, bo męczyły mnie te gierki. I po

koi, lecz się nerwy tym czym śpiew był. Coś ci leszczyk spermi wbijem, ale z skutkiem miernym. Jesteś taka dobra, jakiś minus, I can bear with. Poleżymy w kołdrach, Maciej przyniósł, zrobił yerby. Podpisałem kontrakt, mnie nie wkurwia, jestem świetny. Nie bądź taka mądra, zrobię w tempie cię jak derby. Oh, yo, wakey bakey, yo. Wakey bakey, ujebałem się jak Kermit. Wakey bakey, ujebałem się jak Kermit. Wakey bakey, ujebałem się jak Kermit.

0: serce tak jak Goku, aż mi ścierpły. Twoje słowo koi, leczy nerwy tym, czym śpiew był. Trzymam w górze ręce tak jak Goku, aż mi ścierpły. Twoje słowo koi, leczy nerwy tym, czym śpiew był.
1: Wakey breaky, ujebałem się jak Kermit. Oh, wakey breaky, ujebałem się jak Kermit. Oh.
2: Dobra, dobra. Ale potem after, co?
3: Tak.
2: Dobra, już.

można mieć wszystkich emocji naraz. Błąd dydaktyczny, omijamy to kic kic nara. Jak zające na łące, myśli kopulujące, porywające. Nawet kiedy gram koncert, plany planami, plany planujące. A nie tam na tej twojej stronce, twoje newsy są zbyt gorące. Moje fusy są źle wróżące.

0: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej. Nocnik na 98,6.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez trend.

0: jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

0: mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

Zabijam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez trend.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dzisi byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

Rozwijam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.